0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Spelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Weekend, weekend i po weekendzie mamy poniedziałek. Cześć, tutaj Przemek Kopielika. W kalendarzu 8 czerwca ten dzień wita nas dużą dawką słońca. Dziś bez wątpienia będzie ciepło. Na razie na drogach Żywca Milówki brak ogromnych korków.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jest odpowiedź Izraela na ataki Iranu. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nad ranem ataki na cele wojskowe. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni, uzgodnionego 2 miesiące temu. Do odwetu doszło godziny po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i zarzuty, a to po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim 2 osoby, a trzecia walczy o życie. Reportereski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Michale, co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
4: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na 2 części. W środku było 3 mężczyzn, 22 i 23-latek zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
5: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
4: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
3: No, za co grozi do 8 lat więzienia. A od dziś trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na Zakopiance. W Myślenicach kończy się budowa węzła, wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
3: Na początek tych ograniczeń w ruchu za 2 godziny, a wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
7: SK Beskidy News.
2: W Międzybrodzie Żywieckim samochód osobowy dechował i uderzył w wiatę przystankową. Na szczęście na przystanku nikogo nie było. Osoby podróżujące samochodem zdołały opuścić wrak o własnych siłach. Nikt poważnie nie ucierpiał. W Sopotni Małej 26-letni mężczyzna zatrzymał swoje auto na leśnej drodze i z niego wysiadł pojazd. Niespodziewanie zaczął starzać się ze wzniesienia. Przygniatając nogę kierowcy, strażacy musieli użyć pił, by wyciąć przeszkadzające drzewo blokujące dostęp do poszkodowanego.
8: Young Youngers, Kama i Wiktor z Radio SK.
9: Dzień dobry.
10: Słuchajcie, wesce po weekendzie budzą się hity na czasie do życia. Witamy.
11: No, u mnie po długim weekendzie to zakwasy, bo wróciłam w końcu na siłownię.
12: A, u mnie brak zakwasu, bo nie wróciłem na siłownię.
10: U mnie po weekendzie jakoś to będzie. No właśnie, dokończcie. U mnie po weekendzie...
12: Ja mam też trochę o brak głosu, bo wczoraj kibicowałem Ironmanowcom, którzy byli w Warszawie.
11: No tak, po włosach, po fryzurze widzę, tak, tak, idealnie.
10: 664-402-302, no i messengerowe, tralalalala.

0: Sean Paul i Dua Lipa. Proszę, żeby nie kłamać. No lie.
1: Nie wolno kłamać, nie oczywiście. Wolno. No i 9 minut po godzinie 6. Ktoś tam z tyłu się zaśmiał, a to Kama i Bogaj. No to dobrze.
0: Tych Ironmanach, żebyśmy tylko uściślili, bo też ludzie pytają, ty brałeś udział jako zawodnik?
1: Trzymajmy się wersji takiej, czy wersji. No, ukończyłem.
0: A, okej.
1: Okay. No, wróciłem do domu i moja żona do mnie. I co, ukończyłeś ten Ironman? Ja tak, no. Słuchajcie, ale tak kibicowałem wszystkim. Ojejkuś. Jeden facet, w ogóle to było tak, 2 km w wodzie, 90 km na rowerze i 20 km na biegusie.
2: Boże, to tyle ile ty przez całe życie.
1: Słuchajcie, tam było chyba 3,49 czy 3,39, no ludzie są jacyś dziwni w ogóle.
0: Niemożliwe, to są roboty.
2: I szczupli.
3: Ja no makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam komu, nawet kibicowałem makówce. Ta biegła naprawdę, ktoś mi mówił, krzyż makówka, no jaka makówka? A ta makówka, to tak, no to tak.
0: A to jedni biegali, inni grillowali, a wykończycie zdanie u mnie po weekendzie.
4: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo jak i przed, tylko dziś się troszkę nie wyspałem. Miłego dzionka dla wszystkich.
1: Dziękujemy. Siemano, 20 rano. To jest bardzo fajny tekst, gdzieś go już słyszałem.
0: Gdzieś tak było, no. Halo, dzień dobry.
5: Witamy, witam serdecznie. Właśnie wybieram się na SOR, szpitalny oddział ratunkowy, aby odbyć moje 24 godziny pracy i pozdrawiam ten piękny poniedziałkowy poranek słoneczny z okolic Kalisza.
1: Dziękujemy, okolice Kalisza.
0: Mam taśmy prawdy od pana z pracy. Posłuchajcie.
6: Mm-hmm. Co się dzieje?
7: Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego.
6: Co?
7: Żartowałem.
8: Pan doktor to tak zawsze.

0: Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie i mamy takie pytanie u ciebie po weekendzie.
3: Jakbyś miała dokończyć?
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Ty lubisz, jak się weekend kończy. Ty lubisz tu przychodzić.
3: Ale co robiłaś? Ale co robiłaś w sam weekend, w czasie weekendu?
1: Wyspałam się za cały miesiąc.
2: I musi starczyć, rozumiesz?
1: Tak.
2: To się chowa do kieszeni i po prostu się przetrzymuje na
1: następnego weekendu, o, takiego właśnie długiego.
3: Ale słuchaj, Jadziula, bo działo się na styku sportu i kultury, bo Dawid Podsiadło swój pierwszy koncert zagrał w Chorzowie w ramach nowej trasy i razem z fanami zaśpiewał 100 lat, 100 lat.
2: Tylko lepiej?
3: Dla Mai Chwalińskiej, naszej tenisistki.
2: No i ta w rewanżu odpowiedziała na Instastory, że może dać mu potrzymać talerz. Żeby była jasność, chodzi o tą platerę, którą dostała za drugie miejsce w Roland Garros.
3: Widzisz, jak to wygląda? Takie duże srebrne, fajne. O,
1: aha,
3: tutaj jest, no.
1: A? W każdym domu jest taka tacka. Na tym się podaje ciastka i winogrona.
3: Moja babcia też coś takiego miała, rzeczywiście. Jak przychodziłem na obiad, to zawsze tam leżały takie fajne, takie.
4: Robert Zawandowski teraz, Kama coś znalazła.
2: On tańczy jak Michael Jackson.
4: Ja byłem, widziałem to rzeczywiście, to jest jakieś dziwne, on musi po tych treningach w piłkę nożną chodzić na tańce i trenować.
3: Może on po prostu nie chciał być gorszy od swojej żony i postanowił, że on też.
2: Ale wyglądało to nieźle, bo faktycznie na rocznicowej Balandze Szczęsnych zatańczył jak Michael Jackson w charakterystycznym kapeluszu a la Jackson, tańczył Billie Jean is not my love.
1: Wszystko się zgadza.
4: Tak.
1: Billie Jean.
5: Poranne prasowanie. Tylko w
4: No, nie tylko, no.
1: Ale pewnie Jean był.
4: No.

0: Jeremy razem z nami już się obudził 25 minut po 6 rano.
1: Dzisiaj sporo się dzieje w kalendarzu, między innymi mamy Dzień Informatyka. Mhm, tak właśnie, proszę państwa.
0: Ja może włączę Marcinowi Prockiemu komputer, bo zaraz newsy.

0: Reklama.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie. Dokładnie.

0: zapalenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: To będzie ciepły dzień z temperaturą sięgającą 24 stopni, brak opadów deszczu, tak mówią specy od meteo. A jutro podobno burze w środę, czwartek, załamanie pogody poniżej 20 stopni od 16 do 18. Teraz na drogach coraz większy ruch samochodowy, powoli zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny. Myślę, że będzie ciasno na drogach, szczególnie, że jesteśmy po długim czerwcowym weekendzie. Dobrego dnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: 6.30 na zegarach, zaczynamy z KNews, Marcin Procki, zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zginęła co najmniej jedna osoba, wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48. Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
4: SK Sport News.
3: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to jego czwarty wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu Zwieriew nadal będzie trzeci.
5: Jankes i Wiktor.
6: Na Radiu SK.
7: Dzień dobry, raz jeszcze w poniedziałek, 8 czerwca, 6.32 już teraz.
8: Niestety długi weekend się skończył, a komu to przeszkadzało, ale w związku z tym pytamy, u mnie po weekendzie?
9: Siema Eska, u mnie po weekendzie liczą się dni pracy, bo tylko 5 dni pracy i potem urlop, no i to jeszcze w Zakopanem.
7: Ach, urlop w Zakopanem, super.
8: Dudki bolą.
5: Jankes i Wiktor.
7: To się jeszcze oczywiście polecamy, zapraszamy. Jak u was po weekendzie?
8: Eskowy Messenger czeka lub 664-402-302.

0: Słuchajcie, biegałem sobie po korytarzu właśnie. Poranny trening już mam zaliczony.
1: Gratulacje, naprawdę, gratulujemy.
2: Tak biegł szybko do toalety, że aż się zegarek zapytał go: ej, czy ty teraz trenujesz?
0: Ja się prawie tak zmachałem jak Maja Chwalińska podczas tego finału Roland Garros, który
2: ale
0: za nami.
2: Niesamowite tak naprawdę, fajnie, bardzo się cieszymy, gratulujemy Maji. Nie ma to jednak, że Polacy potrafią nie tylko i wyłącznie w różne rzeczy, ale przede wszystkim w tenisa.
0: Ale trochę natomiast jednak boli, przepraszam, tylko to, że ta pani jest z Rosji, no, co wygrała, no, kurczę.
2: Poczekaj następnym razem. Natomiast kibice w trakcie meczu Maji Chwalińskiej wypatrzyli Macieja Dowbora z Asią Koroniewską, która kibicowała Indonezji.
0: Jak to?
2: To bo ona trzymała biało-czerwoną flagę, tylko że do góry nogami.
1: No, czyli bardzo wystarczyło przegrać telewizor, no i już byłoby okej.
3: Ale z Mai jesteśmy dumni, to jesteś cudowna, Maja.

0: dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Franceski Kama. Kama kocha się w Piotrze. Ale nie o tym, nie o tym.
1: Jest ktoś fajniejszy razem z Dami. Happy birthday
2: to you. Jakub Kuba.
3: Budzi w urodziny.
0: Kubuś, nasz słuchacz obchodzi dzisiaj swoje urodzinki. 32 od razu przywalamy tutaj młotkiem.
4: Brawo!
0: No i jak ty się, Kubusiu, synusiu, ty mały chłopczyku, jak ty się dzisiaj czujesz?
5: Dobrze, super.
0: Podobno jesteś ukochanym synusiem swojej mamusi, mimo tego, że 32 lata na karku. To ona lubi posadzić sobie ciebie na kolankach i pogłaskać po głowie, to prawda?
5: Tak.
6: Słuchaj, ja muszę się o to zapytać, jak to jest być synusiem mamusi, bo prawdopodobnie nigdy mi nie wyjdzie.
5: No to takie niezwykłe uczucie. No. Świetne.
0: Twoja
5: najlepsze.
0: Mama napisała nam, że mimo tego, że masz 32 lata, to dla niej w sercu swojej mamy jesteś tym samym małym chłopcem, którego co rano trzeba było ściągać z łóżka do szkoły. Ona to bardzo dobrze pamięta.
5: Widocznie to musiało bardzo, bardzo jej zapaść w pamięć. To musiało być bardzo trudne zadanie.
0: A co powiesz mamie? Mama z pewnością teraz nas słucha z samego rana.
5: No, kocham cię, mamusiu.
0: No,
4: piękne.
0: Słuchaj, mamy dla ciebie urodzinowy prezent. Stówka wjeżdża tutaj na...
5: Wow!
4: O, od razu się obudził.
0: Dobrze. Słuchaj, wiemy z dobrze poinformowanego źródła, że jesteś architektem, który pracuje w biurze projektowym.
5: Tak.
0: Gdybyśmy przyszli do was ze stówką, co za 100 zł można sobie zaprojektować?
4: Wejść.
0: Na przykład 2 centymetry ściany. Jakby pan mi zaprojektował te 2 centymetry akurat, odstające od okna, da się za 100 zł?
6: Myślę, że klamkę możesz zaprojektować co najwyżej. I z drugiej strony.
0: No powiedz, Kubuś.
5: No myślę, że te 2 centymetry ściany to jest trafny.
0: Max. No dobrze, załatwiłeś sobie 2 centymetry ściany. Tak bardzo jest. Dobrze, dziękujemy.
6: A
0: Kubuś,
6: że
0: świętuj,
6: mamy tutaj panów, to te 2 centymetry to aż tyle. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
5: Dziękuję.

0: Katy Perry ładnie śpiewa z rana do cholery. Zaraz 7 na zegarkach.
1: Zgadza się. No i coraz bliżej przylot, powrót Maji Chwalińskiej z Francji, z Paryża.
2: Za momencik Marcin Krocki będzie o tym mówił oczywiście w newsach, bo fajnie jest świętować sukcesy innych Polaków i podczepiać się i czuć, że to trochę też nasz sukces.
1: No oczywiście, że tak.
0: Już wiem, co będzie śpiewane na lotnisku.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
14: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
13: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
21: 24 stopnie, tyle będzie dziś na termometrach w godzinach popołudniowych i z tego co widzę brak opadów deszczu, także ubieramy się letnio do pracy. Na drogach duży ruch, szczególnie w okolicach Centrum Żywca, ale też w Milówce i w Węgierskiej Górce. Trzeba puścić nogę z gazu.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
22: Już prawie siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Załęskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Sprawie przygląda się reporter Eski Michał Skolimowski. Michale, Wołodymyr Załęski straci ten order?
23: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych.
22: A przypomnijmy, UPA dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Tragedia w Tatrach. Słowaccy ratownicy pod Staroleśnym Szczytem znaleźli ciało 25-letniego Polaka. Jeszcze w sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt się z nim urwał. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
0: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
22: A samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
2: SK Beskidy News.
21: Była para prezydencka Bronisław i Anna Komorowscy odwiedzili Żywiec. Okazją było 50-lecie przedszkola nr 11 imienia rodziny Komorowskich. Para prezydencka wielokrotnie odwiedzała miasto. W czasie jednej z wizyt jeszcze za czasów prezydentury Komorowscy podarowali stajni miejskiej 2 konie. W Rychwałtku otwarto boisko wielofunkcyjne. Nowy obiekt sportowy będzie służył nie tylko uczniom lokalnej szkoły, ale wszystkim mieszkańcom sołectwa Rychwałt. Na rozpoczęcie działalności obiektu zorganizowano piknik rodzinny i bieg Rychwałdeckie Szczyty.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca, 2 minutki po godzinie 7.
17: U mnie po weekendzie.
24: Eska, po weekendzie jest mniej więcej.
10: To mam dobrą radę, jak stracić na wadze. Kupujesz wagę za 200 i sprzedajesz za 100.
17: Wiele tłumaczy, naprawdę wiele.
10: Tak, dobrze, że Wiktorek jest w formie, bardzo dobrze.
17: Eskowy Messenger czeka, oczywiście dajcie znać, co u was po weekendzie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 7 to było męskie granie. Męskie granie z Zalią.
2: I to jakie zadowolone męskie granie, że może po weekendzie do pracy wrócić. Nareszcie! Dzień dobry, witamy,
3: to jest Teska. To na bank o to chodziło, dokładnie.
2: Nareszcie!
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki comfort food, czyli takie jedzenie, które lubimy jeść, bo jest po prostu dobre, smaczne, chociaż nie zawsze zdrowe, to jakie macie wasze typy?
4: Chipsy, proszę pani.
1: To też...
3: Ciperki tak zwane.
1: Ja w weekend zjadłem jakiegoś takiego, ale roślinnego burgera.
2: To się nie liczy. Roślinne to nie, to prawdziwi jedzą prawdziwe.
3: No i właśnie. Okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że regularne jedzenie frytek, Janki...
1: Ja zjadłem w weekend, no.
3: I chodzi o przynajmniej 3 porcje tygodniowo. Zrób szybki rachunek sumienia.
1: To ja tylko raz zjadłem. To,
3: podnosi ryzyko nie tylko otyłości, ale i cukrzycy.
1: O, proszę
3: bardzo. To jest
1: bardzo szok.
3: O,
2: sejka, mano, co ci powiem, ale...
5: Kto nie ryzykuje, nie je ziemniaków.
6: Radio.

0: Tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 8 czerwca, 16 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Wszystko gotowe? Można zaczynać?
2: No to odpalam siódemkę już.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Gdzie mój taki pan tik-tak, wiesz?
2: Dokładnie 16 minut po siódmej powiedział
4: zapraszamy.
2: Pan tik-tak.
4: Można dzwonić 664-402-302. SK-owe gadżety czekają, my czekamy przy telefonie, a wy oczywiście trzymacie telefon przy uchu, kiedy do nas dzwonicie, żebyśmy się dobrze słyszeli. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze fantastyczne SK-owe nagrody.
0: Dzień dobry!
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Ale ładnie się słyszymy.
5: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
5: Marcin.
2: Pierwsze.
0: No i witamy Marcina, oczywiście. Pytanie pierwsze do ciebie. Do czego służy dynamo?
2: I nie ma podpowiedzi.
5: Do czego? Do prądu.
4: No, w sumie ja bym znała. No. To jest najczęściej kojarzone z rowerami, gdzie zasila się oświetlenie, więc im szybciej pedałujesz, tym jaśniej świecisz.
2: Jest jeszcze Dynamo Moskwa, ale o tym nie mówmy.
0: Drugie. Jedźmy dalej.
2: Uwaga, które miejsce zajęła Maja Chwalińska w Roland Garros w ten weekend?
4: Pierwsze, drugie, trzecie,
5: drugie.
4: Czwarte.
2: Które?
5: Drugie.
0: Drugie. Oczywiście była finale, to było coś niesamowitego. Dzisiaj Maja ląduje. Będziemy machać kije i klaskać. Brawo, Maja.
4: W drugim rzędzie oczywiście.
2: Drugie. Podaję hasło. Okoń, okoń.
3: Trzecie.
4: Wymyśl trzy alternatywne wykorzystanie patelni.
2: O, patrz, i kama to zadała.
5: Naleśniki, kurczak i ryż.
4: Ale
6: to są alternatywy?
4: Ale to nie są. Nie, chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora, dyscyplinowa, a nie, tego nie mogę powiedzieć.
2: To co, wywalamy go z gry?
5: Tak. A gdzie?
4: Nie, no fajny jest, dobrze go słychać.
2: Zaliczamy,
4: jedźmy dalej.
2: Dobra, jakiś dzień dobroci w poniedziałek.
3: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte, w weekend Wojtek Szczęsny razem z Mariną, Szczęsną oczywiście też, świętowali, ale co świętowali?
2: Nie ma podpowiedzi.
5: Rocznicę ślubu.
6: Którą?
4: Bogaj.
5: A tak już nie było.
4: No właśnie. 10. rocznicę ślubu, inaczej, uwaga, cynową.
2: Ale się
0: cynowa?
2: No, cynowa.
4: Brzydko, co? Tak. Cynamonowa brzmiałoby lepiej.
2: No właśnie. Bo cyną się podobno wieko od trumny zabezpiecza.
0: Co?
2: Piąte, uwaga. Makrela, cicho tam, pytanie zadaję. Makrela to jest ryba czy ptak?
5: Ryba.
2: Dobry jest. Nie daje się wysadzić z siodła. Uwaga, przed nami pytanie numer
3: 6.
4: Które słowo oznacza wysyłać towar? Ekspediować, eksponować czy eksploatować?
5: To pierwsze.
0: I uwaga, ostatnie.
3: Brawo. 7.
0: O co pytaliśmy w pierwszym pytaniu?
4: Ojej.
5: O kurde, Macie.
4: O prąd! O prąd!
0: Nie pytaliśmy o prąd.
2: Tak się starali, żeby go wywalić i go wywalili na sam
0: ale
2: koniec.
0: Ale no pytanie było, no to trzeba było zadać.
4: No jak jesteś taki cwany, to jakie było?
0: No chodziło o dynamo, no.
2: Do czego służy dynamo? No.
0: No niestety,
4: Marcinku, byłeś super.
2: Wygrałeś czas antenowy, pozdrowienia dla rodziny oraz apel do narodu. Uwaga, prosimy. Czas start.
5: Chciałem pozdrowić rodzinę, Ryśka, mojego szefa, z pracy Grześka, z ogrodami, co się zajmuję w ogrodach, i Jonka.
4: Rysiu, ty weź daj mu dzisiaj wolne.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nie, Rysiek zajmuje się, ogrodami.
4: Nie, Rysiu był szefem. Tak?
0: Ale co wy opowiadacie?
4: Kto
0: Rysiu jeździł na taksówce przez taxi driver z klanu.
2: No, łazienka jest zamknięta. Halo, co się stało?

0: Zuzia tańczy od samego rana. Zuzia tańczy
1: jak szalona.
2: Ale zaraz, zaraz, to wszystko było w weekend, a my was się pytamy, jak u was po weekendzie. Mhm.
3: Siemano SK, u mnie weekend skończył się niestety w niedzielę, tuż po 18:00. Trzeba było jechać w trasę. Pozdrawiam z nad Soliny, trzymajcie się, hej.
2: No to teraz widoki fajne.
0: Jedziemy prosto w newsy. Young, young.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2000

0: Samochodowy w Milówce, w Węgierskiej Górce, duży ruch samochodowy też na jedynce i na S1. Dużo samochodów oczywiście o tej porze w centrum Żywca, m.in. na Browarnej, Dworcowej, na Mikołaja Kopernika na drodze 946. Życzę Wam spokojnego, miłego poranka i całego dnia. Trzymajcie się.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: 7.30, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Londynie. Władimir Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Wspólnie przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją. W piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32.
1: SK Sport News.
2: A polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. A koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
3: Gramy dalej, w poniedziałek 8 czerwca.
4: Niektórzy są po weekendzie. Wykończycie zdania u mnie po weekendzie. Są też tacy, co zaczynają długi tydzień odpoczynku. Pozdrowienia dla wesołego autobusu, który rusza teraz na Zieloną Szkołę do Łeby.
5: Dodam również, że jest tam córka Wiktora, więc Maja, jakbyś chciała kiedyś pogadać o tacie, to znasz numer.
4: Proszę się zachowywać.

0: David Podsiadło znowu koncertuje. Taki malutki imprezki robi na...
1: No. Woła 50 tysięcy ludzi i śpiewa 100 lat.
0: Ile teraz właśnie było ludzi w Chorzowie?
1: No nie chcę 80? Strzelać, ale bez kozery powiem dużo.
0: No, no naprawdę. No i gramy dalej oczywiście, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
2: A propos hitów, Telewizja Republika zapowiada uruchomienie własnej sieci komórkowej.
1: What?
0: Ale super.
2: No. Co? Republika Mobile. Na razie nie podano informacji, z czyjej infrastruktury sieć będzie korzystała, ale mówią, że będzie działać.
1: Żeby się nie oczekało, nie okazało, że zamiast tego grania na czekanie sygnału będą lecieć te komunikaty z pasków, które oni mają na dole.
0: Mogą być cyrki, jeśli wygra ofertę, no bo tam muszą współpracować jakaś niemiecka firma, prawda?
2: Z niemieckim kapitałem.
0: No.
2: Albo żeby wybrać numer, najpierw trzeba będzie wcisnąć krzyżyk.
3: Jankes. Kama. Kama.
4: To jest po prostu zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
11: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
12: I po reklamie.

0: To nie jest SK Rock, proszę nie regulować odbiorników.
1: Tutaj SK, u nas mieszka m.in. Kamil Nosel, który jest mistrzem świata w wkręcaniu.
2: To jest jak nas zdenerwuje, to go odsmitujemy, ale na razie jest razem z nami.
0: Ludzki kameleon, codziennie zmienia się w kogo innego. Dzisiaj, słuchajcie, jest namydlony, bo to jest namydlona Iwona.
1: Namydlona Iwona, będzie dzwonić.
0: Będzie się mydliła podczas wylotu na Kretę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie, telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
4: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
5: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić, kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór.
4: Ale co to znaczy hotel, pokój przechodni?
5: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
4: Nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel, pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
5: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodni obok.
4: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
5: tak?
4: To czyli jak które reguluję? To co ja wchodzę od balkonu?
5: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
4: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
5: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
4: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak, i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
5: tak,
4: a naprzeciwko powinna mieć wejście na balkon,
5: tak,
4: czy nie?
5: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zareglować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
4: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
5: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
4: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
5: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
6: Kochani, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
2: Bo jak stresować żonę, to tylko w domu, no.
1: Dokładnie, jak ma przekichaną, to na zdrowie.
0: Łukasz, a psik!
1: Na zdrowie!

0: El Corazon. To w wolnym tłumaczeniu za chwilę będzie ósma.
1: No i za momencik Marcin Procki przyjdzie do nas z newsami. Będzie oczywiście mówił o Maji Chwalińskiej.
2: Maja trochę sobie popłakała, gdy piszą w gazecie.
0: Jak to?
2: Trochę sobie popłakała. No z radości. No.
0: A, w tę stronę.
1: Nie, no pewnie, wiesz, bo jak czasami dają puchary, to tak bez sensu, nie? Ona dostała taką paterę, taki talerz, no. Zajączki można nim puszczać.
0: Winogrona można na tym położyć.
2: No. Cokolwiek, no.
0: Przecież to jest lepsze niż ten puchar.
1: Płakała z radości.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White 24,99 za każdą sztukę.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
8: 24 stopnie, tyle będzie dziś na termometrach w godzinach popołudniowych i z tego co widzę brak opadów deszczu, także ubieramy się letnio do pracy. Na drogach duży ruch, szczególnie w okolicach centrum Żywca, ale też w Milówce i w Węgierskiej Górce. Trzeba puścić nogę z gazu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. To obywatel Turcji, który próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia. W wypadku zginęły dwie osoby.
10: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
9: Informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych po trzęsieniu ziemi na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. A pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje czy przystanki, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
11: Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
9: A cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
5: SK Beskidy News.
8: W Międzybrodzie Żywieckim samochód osobowy dachował i uderzył w wiatę przystankową. Na szczęście na przystanku nikogo nie było. Osoby podróżujące samochodem zdołały opuścić wrak o własnych siłach. Nikt poważnie nie ucierpiał. W Sopotni Małej 26-letni mężczyzna zatrzymał swoje auto na leśnej drodze i z niego wysiadł pojazd. Niespodziewanie zaczął starzać się ze wzniesienia. Przygniatając nogę kierowcy, strażacy musieli użyć pił, by wyciąć przeszkadzające drzewo blokujące dostęp do poszkodowanego.
12: Jankes,
13: Kama
14: i Wiktor.
15: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca. 8, dobrze.
16: Kiedyś jak się dzwoniło, to można było dostać u zegarynki godzinę.
15: Dalej można, dalej można.
16: A ty jesteś jak nasza eskowa zegarynka, tylko z datą jeszcze.
15: A, właśnie.
17: Słuchajcie, za chwilę będziemy wyrównywać rachunki, więc oprócz podania godziny podamy też pieniądze prosto na wasze konto.
16: A zgłoszenia w naszej apce eskowej.

0: Dzień dobry, to jest 8:08 na zegarach, to jest Eska, witamy serdecznie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, ktoś mądry, z tego co widzę, siedział i w końcu policzył, ty masz tutaj te dane, tutaj
2: ja mam paluszki, na których liczę, 38 godzin.
1: Niesamowite, 38 godzin tygodniowo.
2: Ale tygodniowo, tyle pracowali średnio Polacy, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem długości pracy. Pracusie z nas, pracusie.
0: Mam wrażenie, że nadgodziny i w ogóle to, że chodzimy do roboty, to jest taki trochę nasz sport narodowy.
2: Zaraz obok narzekania.
1: Ale lubimy narzekać, to jest niesamowite. Ja dzisiaj tankowałem rano samochód, no i pani, która była przede mną, to narzekała na to, na tamto, tutaj. Dlaczego tego mleko, to mleko takie jest nie takie, jakbym sobie życzyła i tak dalej? To zawsze coś się znajdzie.
0: Ale to trzeba zawsze, tak jak tę benzynę, robić zakupy za 50 zł i zawsze wydajesz tyle samo i nie narzekaj.
2: No. Jest to jakiś pomysł. No. Janki zawsze, jak wchodzi tutaj do nas, do radia, to narzeka, że wszystkie czerwone były jego.
1: Ale
2: wszystkie.
1: Rano rzeczywiście ja jadę nawet z daleka, już widzę te światło. Ja mam 18 świateł, jak jadę do radia. Mhm. Ja z daleka już mówię, dajcie zielone.
0: No, ja z kolei zawsze narzekam na wolne windy, a my w radiu mamy wyjątkowo wolną windę i człowiek jedzie i tak się martwi, że tyle czasu stracił na ten dojazd.
2: Chciałeś mieć wolne sądy, to masz wolne windy, no. Nie doczytałeś drobnym drukiem. Dajcie znać, na co kochacie najbardziej narzekać. 664-402-302 lub skoby Messenger. Janek,

0: 2026 rok, a tu stara dobra Britney Spears.
1: Gdzie tam stara? No przecież.
0: Tej, no jeszcze trochę i trzeba będzie dzieciom tłumaczyć. Słuchaj, wnusiu, kiedyś była taka artystka, nazywała się Britney Spears.
2: Przypominam ci, że...
3: płaci twoje rachunki.
2: Przypominam ci, że twoja córka może słuchać. A jadą autobusem, to nie pogrążaj.
1: Słuchaj, bajeczko, kiedyś była taka artystka.
4: Ojejku. No dobra, a my się teraz witamy z Piotrusiem. Cześć, Piotrek.
5: Cześć, halo, halo.
4: Na początku pozwól, że złożymy ci wielkie gratulacje. Ślub coraz bliżej, wesele coraz bliżej. No tanio pewnie nie jest.
5: A dziękuję bardzo. No oczywiście, są to koszta na pewno.
0: To może jeszcze da się z tego wycofać.
5: Chyba nie.
4: A co
2: może,
4: cię najbardziej...
2: może odpuścimy wiejski stół.
4: A co cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem i weselem?
5: To znaczy chyba wszystko.
2: A najbardziej sukienka żony.
0: Jako księdza byliśmy.
5: O tak, tak, tak. To łatwe.
2: A ile osób będzie na, świętować z nami?
5: Skromnie. Tam 30 osób.
4: No to
2: super,
4: fajnie.
2: Sam raz.
4: Fajnie, tak kameralnie.
5: Ale opłaty nie są skromne.
4: Z każdym można się dogadać, pogadać.
0: Ja nawet chyba tylu nie znam w ogóle w życiu. 30 osób.
4: Spoko. Zabrałabym koleżanki, nie martw się. No dobra, ale to w takim razie w czym możemy ci pomóc?
5: Ogólnie taka kwestia, fajnie odkładaliśmy pieniądze, poopłacaliśmy wszystkie rachunki. Taka jeszcze jedna mała niespodziewana była opłata za żłobek. Chcieliśmy posłać młodego do żłobka, żeby troszkę zaoszczędzić czasu na załatwianie, ale no nie zaoszczędziliśmy pieniędzy, bo przyszedł nam rachunek za żłobek.
4: Czyli nie publiczny, tylko prywatny.
5: Dokładnie.
4: Boli. Boli i to przez mniej więcej do 18 roku życia.
5: I to przed wypłatą.
4: No to ile w takim razie?
5: Tam niecałe 7 stówek ogólnie, tak nas zaskoczyło.
2: Co oni tam jedzą? Kawior? Co na śniadańku dzisiaj, proszę pani?
0: Inflacja, Janki, inflacja.
2: No dobra, 7 stówek, tak?
5: Tak jest.
2: Wypłacamy, nie ma problemu. A co tam?
5: Super, mega się cieszę.
2: Niech się rodzice bawią, niech będzie troszkę lżej.
5: Dziękuję.
4: Trzymaj się, Piotruś. Wszystkiego dobrego,
5: dzięki,
4: cudownego
5: wielkie.
4: Na nowej drodze życia. Kiedy mamy trzymać kciuki? Którego dnia?
5: 5 września.
4: Ach,
2: to
4: super.
2: Za chwilę.
4: Po wakacje.
0: Mam nadzieję, że na parafii słyszeli. Dziecko przed ślubem. Radio.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: 28 minut po godzinie 8, ale to, że Bartek z Marzyk nie wygrał...
1: Daj już spokój!
0: No ale nie, no trochę na szczypu narzekać, no, ale nie no, cudownie było patrzeć w weekend, co się działo w Manchesterze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Ajajajajaj.
1: 16 osób w tym kraju się tym interesuje, w tym ty i ja.
0: No, a 14 czekało na te informacje, no.
1: Słuchajcie, ustaliliśmy już dzisiaj, że Polacy uwielbiają pracować, że biorą nadgodziny, no i okazało się również, że uwielbiamy narzekać.
2: No właśnie, i pytamy się was, na co narzekacie najczęściej i najbardziej.
1: Halo, dzień dobry.
3: Na co najczęściej narzekamy? Na pracę. Nie dość, że długo, ciężko, to i tak małe wypłaty.
1: No ale jak ktoś pracuje w newsach, to chyba nie narzeka, prawda?
0: Ja nie narzekam, skąd? Jankę, Sama i
1: Wiktor. Za chwilę lekko spóźnione, ale będą newsy w Esce.

0: 16 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Zerkam teraz na pogodowe mapy. Dziś w naszym regionie będzie ciepło i słonecznie. Temperatura ma wynieść maksymalnie 24 stopnie. Ubieramy się letnio, parasola nie bierzemy do pracy, bo akurat dziś brak opadów, ale jutro mogą przez region przejść burze. Spory ruch samochodowy w Milówce, w Węgierskiej Górce. Duży ruch samochodowy też na jedynce i na S1. Dużo samochodów oczywiście o tej porze w centrum Żywca, między innymi na Browarnej, Dworcowej, na Mikołaja Kopernika, na drodze 9. 46. Życzę Wam spokojnego, miłego poranka i całego dnia. Trzymajcie się.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Duże problemy na autostradzie A4 na Śląsku. W pobliżu węzła Gliwice Sośnica przewróciła się ciężarówka. Na jezdnie wysypał się z niej ładunek i trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też w pobliżu, ale na A1 przed Gliwicami w stronę Łodzi autostrada przez roboty drogowe jest zwężona i ciągnie się tam kilkukilometrowy korek. Wybuchy o poranku w Jerozolimie. Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Uruchomione zostały systemy obronne. A jeśli z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach. Za pół godziny rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
10: Nie narzekać, że mamy poniedziałek, 8 czerwca. Nie narzekamy.
11: Przecież w tym kraju nie ma na co narzekać. Chyba, że jest. Halo?
12: Polacy lubią narzekać generalnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi dużo bardziej. Ja po prostu stwierdziłam, że sama się nauczyłam od moich kolegów z pracy narzekać.
13: Aha! Ciekawa jestem, czego ja się od was nauczyłam.
14: Co pan pytanie? Nie chcę znać odpowiedzi.

0: Ty.
1: Lubię te skomplikowane teksty, tak.
0: Człowiek od razu całą piosenkę
1: ma opanowaną. Tak na naszym poziomie, nie?
0: Słuchaj, a weź zagraj to ty. Ja już od razu wiem, o co chodzi.
1: Ja kocham takie maile od słuchaczy. Ej, a w refrenie było bum. Ale co kiedyś, to za piosenka?
2: Jak nie było tych aplikacji, które pomagają nam, to rzeczywiście mieliśmy sporo tych maili. Teraz troszkę mniej, ale jesteśmy. Tutaj SK i patrzymy, co się dzieje na świecie. Na chwilę wpadamy do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, tak za jednym zamachem powiedzmy, bo tam jest... Tam jelenie coś zwariowały. Jelenie zwierzątka.
3: Widziałem w telewizji taki materiał. Podobno to jest choroba jeleni zombie.
2: Tak to się niby, tak właśnie to nazwali. Choroba jeleni zombie. One opanowały północne Stany Zjednoczone oraz Kanadę. No, nie ma lekarstwa ani szczepionki. Jelenie mają się tam tak słabo trochę.
1: No, straszna sprawa. Naprawdę, to jest okropne. Natomiast ja przy tej okazji tylko przypomnę, że człowiek człowiekowi wilkiem, aha, a zombie.
0: Aha. A żółw od tyłu to włóż.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
8: Lidl, to się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: 8 minut do godziny 9, tutaj SK. Bez narzekania, że mamy poniedziałek, jeśli się uda.
1: W tym kraju się nie narzeka. No chyba, że jednak uznaliśmy, że nadgodziny to po pierwsze to, co Polacy uwielbiają, po drugie narzekanie, tylko na co?
2: Na co mogę ponarzekać? Oczywiście na męża. Niby nie mam o co, ale zawsze się coś znajdzie.
3: Czy to jest właśnie powód, dla którego warto wyjść za mąż?
0: Tak. Oczywiście, że tak, ale gratulujemy oczywiście, ale no, prawie tak wszędzie jest.
1: Jedni wychodzą za mąż, inni wychodzą na balkon i wtedy...
2: Uwielbiamy narzekać na pogodę. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno, albo za dużo pada, albo wcale nie pada. I tak
0: Klasyka gatunku, prawda?
4: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno.

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a Kama przed chwilą poza anteną tak siedzi, mówi, słuchajcie, pół roku już za nami.
1: No minęło, no, słuchajcie. No.
2: Nie to, żebyśmy narzekali, no.
0: Ale co, no, zaraz lato, potem barburka, święta i od nowa.
1: No, no już sukienka na Sylwestra trzeba dziewczyny wybierać.
2: Bardzo dobrze, ale po drodze będą jeszcze wakacje, będzie fajnie.
0: A jeszcze jakaś pandemia. Co?
1: Wyłącz mikrofon.
0: Co? Wiktor.
2: Jakby co to na Wiktor?
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, panie
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 24 stopnie. Z tego, co widzę, brak oparów deszczu. Jutro u nas burzowo, w środę, w czwartek załamanie aury i o wiele niższa temperatura. Tymczasem gorąco na drogach, bo cały czas duży ruch samochodowy. Szczególnie spory ścisk w centrum Żywca.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
22: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotów zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za jej sukces i dotarcie do finału Rolanda Garrosa.
19: Na kogo tu czekasz i dlaczego?
22: Na Maję. Chciałbym jej pogratulować, że doszła do finału.
23: Naprawdę, no to jest, dla mnie to jest niesamowite, ale ma to coś, co inni nie mieli.
3: A przed Chwalińską pracowity dzień, teraz spotkanie z kibicami, a po południu zaplanowano konferencję z jej udziałem. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane.
24: Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
3: Mówi Jan Majchrowski, order przyznał prezydent Andrzej Duda, o jego odebranie zaapelował prezydent Karol Nawrocki, a to po tym, jak Władimir Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. W weekend utonęła jedna osoba, od 1 kwietnia 39 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprze w województwie warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
25: SK Beskidy News.
2: Interwencja LPR na terenie gminy Andrychów. Śmigłowiec został wezwany do mieszkańca Zagórnika, który nagle źle się poczuł i wymagał pilnej pomocy medycznej. Pacjent drogą lotniczą został przetransportowany do szpitala. Pożar pustostanu w Kocierzu Moszczanickim. Płomienie objęły budynek zlokalizowany w rejonie ulicy Beskidzkiej. Z relacji mieszkańców wynika, że ten sam opuszczony dom płonął już w przeszłości. Na szczęście według wstępnych ustaleń w budynku nikt nie przebywał. Więcej info z regionu na sk.pl.
26: Czy tylko ja tak mam, że nie czuję tego mundialu piłkarskiego, który się zbliża? Jakoś tak bez naszych to inaczej, co? Ale jasne, że będziemy dawać znać, jak idzie innym. Nam idzie świetnie, bo gramy hity na czasie. Teddy Swims, za moment będzie Pink, będzie Damiano Davis, teraz Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: prawdziwa manufaktura hitów. To piękna antenie Radia SK i Sober. Wspomniałem o tym, że nie będzie Polaków na mundialu. Marcin Procki mnie poprawił, no jak to nie będzie? Tak, faktycznie, no Szymon Marciniak nominację sędziowską na mundial dostał, tak samo jak i asystenci Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski. Mocne gratulacje. Można też na pewno liczyć na naszych rodaków na trybunach, więc tak, Polacy będą na mundialu. Niekoniecznie ci, na których liczyliśmy najbardziej, ale będą. Za nieścisłość najmocniej przepraszam. Swoją drogą tak kminie, jak niewdzięczny jest zawód sędziego. Słuchajcie, jak rzadko się mówi, ale ten to dzisiaj dobrze gwizdał, ale to było błyskotliwe. A jak podejmie tylko jakąś jedną złą decyzję, to psy wieszane. Zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Pozdrowienia dla wszystkich sędziów, nie tylko tych piłkarskich zresztą. Andy Last i Haris Zokaria za moment, później West Imagine Dragons. Radio SK. Dla tych w togach też. Tak sobie właśnie wyobraziłem, jak to gwizdze spalonego sędzia w todze na rozprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: pięknie to brzmi. Damiano Dawid na antenie Radia SK. Next Summer. W rankingu WTA Maja Chwalińska pięknie poszybowała. Była na 114. Wylądowała na pozycji numer 21. Wylądowała też przed chwilą bezpiecznie na lotnisku w Warszawie. Co ciekawe, bo sprawdzałem w powietrzu, samolot posługiwał się kodem LOT Maja. Tak jak normalnie tam wiecie, jest numer lotu 3284-2762. To tutaj było LOT Maja. I przy okazji była to najczęściej na świecie śledzona w momencie lądowania maszyna. Obserwowało ją tylko w tej aplikacji ponad 20 tysięcy osób. W tym również i ja. Witamy w Polsce, Maju. Niech już teraz będzie łatwiej. Niech już teraz będzie z górki, co? Bo łatwo nie było. Gibbs i Stan w Radiu SK. Za moment, później Tate McRae w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Chyba się Maja Chwalińska naprawdę nie spodziewała tego, co się działo przed chwilą na lotnisku Chopina. Piękne rzeczy. Co tam się w tej głowie i w serduchu musi dziać? 3 tygodnie temu wylatywała z Polski, tak, pograć w kwalifikacjach, a wraca jako bohaterka narodowa. Witamy, witamy po raz kolejny. Jeśli słuchasz tam w samochodzie w drodze do hotelu Eski, to mocno, mocno pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie te piękne emocje. Uzel przed chwilą i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed 10:00, po 10:00. Dawid Podsiadło, szanowni państwo. To co masz ty?
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dziś będzie ciepło i słonecznie, brak opadów deszczu, chociaż te opady pojawią się już jutro. Powiem więcej, nawet burze mają przejść przez region, temperaturowo podobnie 23-24 stopnie, z tym, że już w środę, w czwartek załamanie aury, deszczowo, również piątek będzie powiedzmy jeszcze taki sobie, pogoda będzie się poprawiać od weekendu. Tak wygląda ten tydzień, a jeśli szukacie więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, także tych pogodowych, no to sprawdzajcie nasz portal sk.pl, tam więcej info. Teraz SK News, posłuchajmy wspólnie, co ciekawego w naszym regionie, w Beskidach.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Na zegarach 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek Łotwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem na wschodzie kraju. Przypomnę, miesiąc temu dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy. A za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełańskiemu, a to po jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty, no i próby zdobycia autografów finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
14: SK Beskidy News.
12: W ostatnich dniach żwieccy policjanci ujawnili aż 5 nietrzeźwych kierujących rowerami. Ich wyniki robią wrażenie.
15: To było od 1,5 do 2,5 promila.
12: Mówił rzecznik żywieckiej policji Bogusław Rosa. Radni gminy Jeleśnia udzielili wójt Annie Wasilewskiej wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Decyzje zapadły podczas ostatniej sesji po przedstawieniu raportu o stanie gminy. Więcej info z regionu na sk.pl.
16: Będzie ładnie muzycznie, obiecuję. Będzie Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat dosłownie za 2,5 minuty. Będzie Alex Warren, będzie Bledka, będzie Dua Lipa i DaBaby. Maciej Musiałowski też się przydarzy. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie. 10:02 na zegarach, w SC już grają.

0: Jay-Z i Linkin Park. Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Nam Encore właśnie przed chwilą. Słuchajcie, jak wam rzucę w eter takie słowa jak Książę Adam, Eternia, Skeletor i hasło Mam siłę, to co wam się wyświetla, co wam się wyłania? No jasne, że wam się He-Man wyłania, prawda? No jeden z bohaterów dziecięcych lat, przynajmniej u mnie w domu, u was też. No w każdym razie on wraca w filmie Władcy Wszechświata. Po latach książę Adam wraca na Eternię, by powstrzymać Skeletora i jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. To nie jest już animowana historia, ale jak najbardziej fabularyzowana i mam dla was zaproszenie do Cinema City, w sumie dla całej paczki. Jeśli macie ochotę, to przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście mieć siłę, żeby He-Man miał siłę. Za chwilę Bledka w Radiu SK, a Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love zaraz potem. A to przekonywanie to albo SMS-owo 664-402-302 albo na eskowym messengerze.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.

0: Jak się słucha tego pana, to od razu się jakoś tak bardziej gorąco robi. Pitbull i Hotel Room Service na antenie Radiacka. Czy tak samo gorąco jak podczas imprezy SK in the Sun? Wysyłamy was do Santago na tę właśnie imprezę w sobotę 20 czerwca. Będzie Kama, będę ja, będzie Messiah z koncertem, więc znowu będzie odrobinę cieplej. Pool party, beatbox, no i hit strefa Radia SK. I nie dość, że was tam zapraszamy, to jeszcze was tam wysyłamy. Dokładnie tak, bo podczas wrzutki na luz do zgarnięcia zaproszenia dla całej paczki, dla całej rodziny albo dla całej paczki, razem z noclegiem jeszcze 5 stów na dojazd i letnie przyjemności. SK in the Sun, ta impreza już 20 czerwca, a zgłoszenia na sk.pl. Benson Boone w Radiu SK. Za chwilę, później Tate McRae u nas.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
9: Wszyscy tutaj do zabawki.
10: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
8: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
11: SK Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
20: I po reklamie.

0: za chwilę w Radiu SK nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. To będzie zaraz po 11, a przed 11 Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Taylor Swift, która napisała i zaśpiewała numer do Toy Story 5. No, graliśmy go w dniu premiery, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Este. A propos Toy Story 5, które premierę swoją ma już 17 czerwca, to nasze SK Toy Story Radio wciąż gra, wciąż bawi, wciąż śmieszy. Mocno polecam.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Dziś do końca dnia ciepło, słonecznie, 24 stopnie maksymalnie, jutro będzie tak samo, ale przez region mają przejść burze, mowa o Beskidach. W środę, w czwartek załamanie aury, deszczowo, sporo chmur na niebie, a temperatura się będzie kręcić w okolicach 16 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża we francuskiej stolicy. Zachwyciła swoją grą, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garros. W hali przylotów czekał na nią tłum fanów. A kibice, którzy pojawili się na lotnisku, podkreślali.
15: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą.
14: Na prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Najpierw jednak chcę spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniów spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
16: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych.
14: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę uwolnili świadkowie, drugiej pomogli strażacy. Ambasada Polski w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i Izraela. Polska placówka wezwała do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej.
17: SK Beskidy News.
12: Kolejny powstaniec śląski odznaczony znakiem pamięci Tobie Polsko. To odznaczenie IPN otrzymuje grup weterana Jana Klicha.
18: Bardzo zasłużony dla wsi Wieprz. Założył tam bibliotekę szkolną. Po dziś dzień jest bohaterem dla miejscowości Wieprz. Szkoła nosi jego imię.
12: Mówił Patryk Żyrek, koordynujący współpracę z IPN. Gmina Węgierska Górka planuje budowę centrum przesiadkowego w centrum miejscowości. Ma ono powstać przy ulicy Zielonej, naprzeciw urzędu. W planach parking, poczekalnia i nowe ciągi piesze.
19: 11:02 na zegarach. Gramy? Gramy. Będzie Shawn Mendes, Camila Cabello. Kungs również się pojawi. Będzie Igo, Thomas Gray, Ed Sheeran, Dawid Podsiadło. Z nowym numerem, no bo wszystkie hity zaczynają się wesele na początek. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Jazzy, Can't Deny It, hit na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Bilety do kina na Władcę Wszechświata, na film o kolesiu, który często mówi: mam siłę! No to Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję. Jeszcze tak w szpitalu w moim mieście, co ma niesławną ksywkę umieralnia, także chyba się nie dziwcie dlaczego. A chętnie, jak będzie już po wszystkim i doje do siebie, to bym wybrała się do kina.
0: Umieralnia. Monia, to może napisz po operacji, co? Wiesz, żeby w razie czego te bilety ode mnie się nie zmarnowały. Żartuję, żartuję, żartuję. Wszystko będzie na pewno dobrze. Jasne, że po będziesz mogła wybrać się z biletami, które dostajesz w tym momencie. Na film Władcę Wszechświata cię wysyłam. Igo i Bruce w Radiu SK za moment, Thomas Gray później, a za Monikę wszyscy trzymamy kciuki, prawda?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

się w Esce. Dawid Podsiadło właśnie w ten weekend rozpoczął swoją trasę koncertową. Obrotowy tour 2026 na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. No nie zabrakło też poza muzycznych akcentów, takich jak na przykład najpierw wspomnienie o trzech ciężkich tygodniach Maji Chwalińskiej, a później wspólnie odśpiewane 100 lat razem z widzami właśnie na rzecz Mai. Przy okazji startu tej trasy koncertowej dostaliśmy nową piosenkę, nowy cały materiał ma pojawić się jesienią, a ten nowy hit, który wam gram już teraz, to Na Błysk. Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

0: A czyk, kim jest ta dziewczyna? David Guetta i Rihanna. Ta dziewczyna to Maja Chwalińska, szanowni państwo, wróciła już do Polski. Dużo się mówi i media się rozpisują na temat tego, ile Maja zarobiła podczas French Open. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów PLN-ów, ale uwaga, bo to jest kwota brutto i o tym nie wolno zapominać. Wiecie, jak to jest podawać kwotę brutto? To jak podawać długość przyrodzenia łącznie z kręgosłupem, naprawdę, no. A to w tym przypadku robi naprawdę dużą różnicę, bo francuski fiskus ma zabrać z tego prawie połowę. Dobre wieści są takie, że polska skarbówka już żadnych dodatkowych pieniędzy nie przejmie, bo mamy umowę z Francją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ilekolwiek by to jednak, droga Maju, nie było, zasłużyłaś na każdą złotówkę. Summer 12 to 12 w SC za moment, później u nas Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV

0: Drop Dead, czyli Olivia Rodrigo w Radiu SK przed 12. Łukasz Duńczyk z wami po 12, który już może teraz powie, odpowie na pytanie: Łukasz, jak to jest być w sobotę gościem weselnym, a w niedzielę mieć program?
1: Ziewanie. tak odpowiem.
0: Okej. Ale wystarczyło czego nie robić podczas wesela?
1: Nie pić alkoholu,
0: brawo,
1: słuchajcie. Jak ja na to wpadłem, to jest niesamowite rozwiązanie,
0: rzeczy,
1: prawda? Odkryłem Amerykę.
0: Podzielisz się tymi odkryciami po godzinie 12 ze słuchaczami. Joy, End of Beginning od Łukasza już po 12. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 9. Cześć!
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dziś będzie ciepło i słonecznie, brak opadów deszczu, chociaż te opady pojawią się już jutro. Powiem więcej, nawet burze mają przejść przez region, temperaturowo podobnie 23-24 stopnie, z tym, że już w środę, w czwartek załamanie aury, deszczowo, również piątek będzie, powiedzmy, jeszcze taki sobie, pogoda będzie się poprawiać od weekendu. Tak wygląda ten tydzień, a jeśli szukacie więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, także tych pogodowych, no to sprawdzajcie nasz portal sk.pl, tam więcej info. Teraz SK News, posłuchajmy wspólnie, co ciekawego w naszym regionie. W Beskidach.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Potrzebna jest bezpośrednia i szczera rozmowa. Z takim apelem do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego zwraca się premier Donald Tusk. Przyznaje, że warto to zrobić, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. A przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś kapituła Orderu Orła Białego ma zająć się prezydencką propozycją, by odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu. To największa taka operacja antynarodowa narkotykowa polskich służb w ostatnich latach. W porcie w Gdyni służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny.
11: Substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
10: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. O przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej są podejrzane 3 osoby. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej mówią stop. Nie chcą likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
12: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym. No piękny jest, robi wrażenie.
13: Jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
10: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
14: SK Beskidy News.
9: Nową karetkę zakupiło bielskie pogotowie ratunkowe. Do placówki trafi w pełni wyposażony ambulansem marki Mercedes i nowy sprzęt.
15: 3 respiratory, 2 defibrylatory, no i kamizelki, noże i kuloodporne dla wszystkich pracowników zespołów ratownictwa medycznego.
9: Wylicza dyrektor pogotowia Wojciech Waligura. Gmina Milówka realizuje nową inwestycję kulturalną. W otoczeniu Muzeum Stara Chałupa powstanie nowoczesne Centrum Integracji i Edukacji Regionalnej. W obiekcie będą się odbywać m.in. warsztaty czy zajęcia edukacyjne.
16: A jeszcze wracając na chwilę do Mai Chwalińskiej, już wśród rodziców słychać głosy, a może by tak dziecko na tenisa zapisać? Myślę, że warto, to się może opłacić. I jest jeszcze jedna świetna informacja, słuchajcie, wszystko co najgorsze w tym tygodniu już prawdopodobnie za nami. Pierwsza połowa poniedziałku po długim weekendzie zaliczona, 2 minuty po godzinie 12:00. Ruszamy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i się można fajnie pobujać przy pracy. W samochodzie, czy przy biurku. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tej pracy to mamy, słuchajcie, naprawdę sporo. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych, w zeszłym roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo i to daje nam piąty najwyższy wynik w Unii. Czy 38 godzin? Czy to tak dużo? Jakoś dziwnie mało wyszło, prawda? Oni nam chyba nie doliczyli pracy na drugim etacie. W domu wyszłoby drugie tyle. Tam nie ma L4, nie ma urlopów, tam się pracuje. A długi weekend niektórym na pewno tę średnią jeszcze wydłużył. Dlatego skoro teraz jesteśmy w pracy, to sobie odpocznijmy. Kiedy jak nie teraz? Alex Warren za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47,12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Well, wait,

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK. Wielki skandal w Tatrach, słuchajcie. Wczoraj to się wydarzyło. Dwie Czeszki rozebrały się do naga i sobie urządziły kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior i dostaną za to karę 300 euro. I Tatrzański Park Narodowy teraz przypomina, że takie zachowanie tych pań to wielkie niebezpieczeństwo dla wrażliwego ekosystemu górskiego. I to podobno niezależnie od rozmiaru.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 złotych za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 złotych za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4+,

0: za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brie nasze ceny rządzą.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wy...

0: sklepu. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV.

0: Katy Perry pomaga nam przetrwać poniedziałek. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was 4 zaproszenia do Cinema City na straszny film. Jeśli chcecie się wybrać do kina, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i dajcie znać, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. Może zachowaliście cierpliwość, jak trzeba było dziecko do szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska, więc jeśli nas słucha i się zgłosi, to jej wyślę bilety. A jeśli nie, bilety trafią do was. Czekam na głosówkę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
3: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
5: Dziś do końca dnia ciepło, słonecznie, 24 stopnie maksymalnie. Jutro będzie tak samo, ale przez region mają przejść burze. Mowa o Beskidach. W środę, w czwartek załamanie aury, deszczowo, sporo chmur na niebie, a temperatura się będzie kręcić w okolicach 16 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
6: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Emocji dużo, a szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki.
7: Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, myśląc, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać orderu Orła Białego.
6: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. mieli w dniu tragedii przeciąć rurę, co doprowadziło do wycieku gazu, a przypomnijmy, do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się w połowie maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły wtedy 3 osoby. Kluczowe będą wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Potrzebne są dane z ostatnich 72 godzin.
8: Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
6: Tłumaczy Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich, a sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
9: SK Beskidy News.
5: W ostatnich dniach żywieccy policjanci ujawnili aż 5 nietrzeźwych kierujących rowerami. Ich wyniki robią wrażenie.
10: To było od 1,5 do 2,5 promila.
5: Mówił rzecznik żywieckiej policji Bogusław Rosa. Radni gminy Jeleśnia udzielili wójt Annie Wasilewskiej wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Decyzje zapadły podczas ostatniej sesji po przedstawieniu raportu o stanie gminy. Więcej info z regionu na sk.pl.
11: Chwalicie się w głosówkach na eskowym Messengerze, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. I bardzo dobrze, bo my was docenimy. Po pierwsze, fajnie zagramy. Za chwilę Sanach między innymi. No a po drugie, to wyślemy was do kina na straszny film. Cały czas się nagrywajcie, ale myślę, że na kawkę, na taką przerwę, 2 po 13, to myślę, że wszyscy zasłużyliśmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit nieśmiertelny, zawsze na czasie. Coolio w Radiu SK. Takie numery też dla was mamy. A wy się chwalicie, dlaczego zasłużyliście w ten poniedziałek na nagrodę? No i mamy kandydatkę, chyba numer jeden. Posłuchajcie Marzeny, ona dzisiaj bardzo produktywna od rana.
1: Dzisiaj wstałam, a to już sukces. Obudziłam dziecko, a walka była nie do końca równa. Wyjazdłam do szkoły, posprzątałam.
0: Jej.
1: Ugotowałam obiad i jeszcze idę do pracy na 14. To już chyba jest dzień pełen sukcesów.
0: A skoro, dobra, skoro ty wszystko ogarnęłaś, to znaczy, że twój facet prawdopodobnie będzie musiał dziecko ze szkoły odebrać, odgrzać obiad. Oj, to chyba babcia na pomoc potrzebna. Marzena, w nagrodę lecą do ciebie 4 bilety na straszny film dobrej zabawy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: to rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: na poniedziałkowe popołudniowe rozluźnienie. W sam raz Lady Gaga z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK za 24:14. A ja się, słuchajcie, właśnie dowiedziałem, w jakim mieszkaniu mieszka nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Okazuje się, słuchajcie, że nasza tenisistka mieszka w 25-metrowej kawalerce w Bielsku-Białej. Ja tak tylko przypomnę, że Łatwo Gang, który zorganizował wielką transmisję na żywo i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, też mieszka w kawalerce, jeszcze mniejszej, 20-metrowej. Czyli wychodzi na to, że wielcy ludzie w naszym kraju mieszkają w małych mieszkaniach. To brzmi jak dobre hasło reklamowe firm deweloperskich. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy dalej, między innymi Plan B od PZ-a.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: Ale tu jest wakacyjna energia. Tak wam gra Radio SK w poniedziałkowe popołudnie. Nówka sztuka od Alefarbena za nami. Ale czego miejsca do pracy po długim weekendzie chyba wynaleźć się nie dało, słuchajcie. Trwa teraz posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. I to się, słuchajcie, odbywa w letniej nadmorskiej rezydencji prezydenta w Juracie. Także członkom kapituły można pozazdrościć służbowej delegacji. No i jak to na służbowych wyjazdach bywa, prawda? Pewnie najwięcej pracy będzie wieczorem.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Dziś będzie ciepło i słonecznie, brak opadów deszczu, chociaż te opady pojawią się już jutro. Powiem więcej, nawet burze mają przejść przez region, temperaturowo podobnie 23-24 stopnie, z tym, że już w środę, w czwartek załamanie aury, deszczowo, również piątek będzie, powiedzmy, jeszcze taki sobie, pogoda będzie się poprawiać od weekendu. Tak wygląda ten tydzień, a jeśli szukacie więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, także tych pogodowych, no to sprawdzajcie na nasz portal sk.pl, tam więcej info. Teraz SK News, posłuchajmy wspólnie, co ciekawego w naszym regionie, w Beskidach.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
10: Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
9: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, a przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła dodzwonić się do córki. W mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana F. policjanci znaleźli ciało dziewczyny. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Co najmniej 32 osoby nie żyją, 130 jest rannych. To po trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Filipinach od początku roku. Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej. Duma i radość panuje w podstawówce, do której chodziła Maja.
11: Czego można się od niej nauczyć?
12: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
13: I wytrwałości.
12: Poddawać się.
9: A szkołę podstawową numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
14: SK Beskidy News.
8: Kolejny powstaniec śląski odznaczony znakiem pamięci Tobie Polsko. To odznaczenie IPN otrzymuje grup weterana Jana Klicha.
15: Bardzo zasłużony dla wsi Wieprz. Założył tam bibliotekę szkolną. Po dziś dzień jest bohaterem dla miejscowości Wieprz. Szkoła nosi jego imię.
8: Mówił Patryk Żyrek, koordynujący współpracę z IPN. Gmina Węgierska Górka planuje budowę centrum przesiadkowego w centrum miejscowości. Ma ono powstać przy ulicy Zielonej, naprzeciw urzędu. W planach parking, poczekalnia i nowe ciągi piesze.
16: Maja Chwalińska to jest taka córka koleżanki naszej mamy z pracy, która zawsze we wszystkim jest najlepsza. Ale dobra, czekajcie, tutaj pani Nikola chciała coś powiedzieć. Aha. Tak właśnie będzie brzmiał początek 14 w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Zawsze grają najlepsze na świecie hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Teddy Swims w Radio SK. To są hity na czasie. Za chwilę gorąca hiszpańska wakacyjna Karol G. I z nami taki letni klimat możecie poczuć już niedługo. Mamy dla was zaproszenie, dla całej waszej czteroosobowej ekipy na wielkie rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym w Santiago. Już 20 czerwca robimy wielką imprezkę w gorącej wodzie. Eska in the Sun. Będą sety DJ-skie, będzie beatbox, będzie pool party, koncert Messiah. Ten gość się zna na robieniu wakacyjnego klimatu, rodem z Jamajki. No i wy możecie być w środku tego wszystkiego razem z nami pod palmami. Jeżeli chcecie zgarnąć wyjazd do tropików, no to wpadajcie, za darmo się zgłaszajcie na SK.pl. Mamy dla was nie tylko wejściówki na SK in the Sun, ale dokładamy też nocleg i 500 kieszonkowego na letnie przyjemności, a za to już zaszaleć można. Lato zaczyna się w Esce. Słuchajcie dzisiaj Wrzuć na luz po 15. Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: I po reklamie.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Gramy hit na czasie, a portale plotkarskie piszą o małej aferce podczas festiwalu w Opolu. Doda nie dała zasnąć Natalii Kukulskiej, no bo dziewczyny miały pokoje obok siebie w hotelu w Opolu. No i gdy Natalia Kukulska chciała zasnąć, odpocząć, no to Doda jej nie dała, bo ona w tym czasie się rozśpiewywała przed koncertem i było bardzo głośno słychać przez ścianę. Znaczy no, słyszeć piosenki Dody zza ściany to jest całkiem dobrze, prawda? Bo niektórzy bardziej stawiają na repertuar grupy Bee Gees.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Panowie są już myślami wieczorem na balkonie po pracy. Tak to sobie wyobrażam. Jeszcze jakieś ciasto na talerzu, kawusia. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hit na czasie. I myślę, że właśnie o tym Michał Hanczak też teraz pomyślał.
1: Gdybyś to zorganizował, to ja bardzo chętnie wpadnę, naprawdę. Bo jak... na moim balkonie akurat trochę bałagan ostatnio, ale jakby co, to posprzątamy.
0: To zwraca uwagę na bałagan. Jak Michał Hanczak wchodził do studia, to zobaczył, jak ja się tak rozłożyłem na fotelu i mówił, że mi bardzo zazdrości i że też by tak chciał. To teraz uczestniczcie w tym, w leżeniu na fotelu i w odpoczynku. Wrzucamy na luz w Radiu SK. Dużo dobrych hitów się szykuje, między innymi Damiano Dawid w Radiu SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Do końca dnia warto wykorzystać aurę, ponieważ jutro będzie niepewnie. Niby ciepło, ale przez region mają przejść burze, podobnie jak dziś, do 24 stopni. W środę, w czwartek ochłodzenie i deszczowo. Teraz na drogach jeszcze gorąco, trwa poranny szczyt komunikacyjny, szczególnie w centrum Żywca. Szerokości.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do Polski.
14: Byłam dzisiaj w dużym szoku. No jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
13: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, a pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzeń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty, został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem po cenie rynkowej. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Spółka ma zarządzać komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
15: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
16: To są osoby, które rzeczywiście pracują, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
15: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora.
13: A wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć od stycznia.
17: SK Beskidy News.
12: Nową karetkę zakupiło bielskie pogotowie ratunkowe. Do placówki trafi w pełni wyposażony ambulansem marki Mercedes i nowy sprzęt.
18: 3 respiratory, 2 defibrylatory, no i kamizelki nożo i kuloodporne dla wszystkich pracowników zespołów ratownictwa medycznego.
12: Wylicza dyrektor pogotowia Wojciech Waligura. Gmina Milówka realizuje nową inwestycję kulturalną. W otoczeniu Muzeum Stara Chałupa powstanie nowoczesne Centrum Integracji i Edukacji Regionalnej. W obiekcie będą się odbywać m.in. warsztaty czy zajęcia edukacyjne.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
0: rzuć na luz. Radio
8: SK. Ja wiem, że dla wielu to był bardzo ciężki poniedziałek po długim weekendzie, ale jesteśmy już coraz bliżej mety tego pierwszego dnia, a może niektórzy już nawet po pracy, więc będziemy powoli razem wrzucać na luz, a razem raźniej, nie? 2 minuty po 15, Hanczak z tej strony, Damiano Dawid dołącza i gramy jego First Time.

0: teraz sobie pogratulujcie. Za chwilę powiem czego. 15 minut po godzinie 15 to Radio SK Another Talk to You. Bardzo dobry kawałek do wychodzenia z pracy zwłaszcza, chociaż podejrzewam, że wiele osób jest rzeczywiście jeszcze w pracy, bo z badań nawet wynika, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc możecie sobie pogratulować swojej pracowitości. Według nowego rankingu nowych badań jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, których obywatele pracują najdłużej, średnio 38 godzin w tygodniu. Tutaj tę średnią zawyżają przede wszystkim ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale wiadomo, że wszyscy pracujemy dużo. Nawet po długim weekendzie pracujemy dużo. No i rzeczywiście, no może jesteśmy jednym z narodów, które najdłużej pracują, ale za to wypłata u nas trwa najkrócej. Radio SK. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Karla Fernandez o 15.30 w Radiu SK. Macie kogoś takiego, o kim wiecie, że jak z nim coś robicie, współpracujecie na przykład, to zawsze się uda i skończy sukcesem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wiadomo, że dobrego teamu się nie zmienia. Jak coś działa, to niech działa dalej i nie ma co tam gmerać, bo można tylko wszystko zepsuć. I akurat w przypadku tej dwójki artystów rzeczywiście wszystko działa doskonale. Mam na myśli Davida Guettę, a także Bebe Rexha. Podziałało chociażby przy hicie Say My Name. Podziałało przy hicie I'm Good. Niedawno przy hicie New Religion, więc trzeba iść za ciosem i na lato 2026 dać fanom kolejny singiel. A my w Radiu SK z przyjemnością gramy, bo u nas mnóstwo nowości. No i najważniejsze i warte uwagi gramy wam od razu. I tak jest z kawałkiem Sad Girls, który coraz bardziej zadomawia się na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to dla was premierowo. Dla tych, którzy już znają, no to mam nadzieję, że jeden z ulubionych ostatnio hitów. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w SC.

0: dzisiaj Han Solo, można powiedzieć, bo bez Kasi, ale Kasia jutro dołączy. Natomiast ja mam nadzieję, że wy niebawem dołączycie do mnie także na antenie głosem własnym po długim weekendzie. Wiem, że jest ciężko, że czasami się naprawdę nie chce i ten poniedziałek jest absolutnie poniedziałkiem pod górę, ale szukamy sposobów na to, w jaki sposób, żeby sobie umylić ten powrót do tej rzeczywistości po tym długim weekendzie. Na pewno macie jakieś swoje takie guilty pleasures, takie swoje metody. Może to jest coś dobrego do jedzenia, może to jest jakaś czynność, którą wykonujecie, a może jeszcze coś innego, co mi nawet do głowy nie przyjdzie. Inspirujcie mnie i innych. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, czym ułatwiacie sobie powrót do tej szarej rzeczywistości po długim weekendzie. A ja będę wam dalej grał, no bo hity na czasie zawsze robią dobrze, prawda? Będzie m.in. coś od PZ-a, będzie Dawid Podsiadło i jeszcze coś o naszych byłych, ewentualnie o naszych szefach, Britney Spears i Toxic.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: I po reklamie.

0: hit, który działa jak podwójne espresso, popołudniowe na przykład. Moving to the Sun, Urzel i Alternate między innymi, albo na tej w sumie powinienem wypowiedzieć to nazwisko. 6 minut nam zostało do godziny 16. A propos kawy, Beata napisała na Messengerze do mnie, że powrót po długim weekendzie do pracy wcale nie jest taki zły, bo można sobie zrobić latte z dodatkiem syropu z firmowego ekspresu i od razu jakoś tak lżej. No i w dodatku wiadomo, że w pracy taka kawa z ekspresu firmowego za darmo, a za darmo to jest bardzo dobra cena i zawsze taniej niż w domu, prawda? Więc jest to jakiś argument. Dzisiaj was pytam, jakie macie sposoby, żeby sobie ten powrót do szarej rzeczywistości po długim weekendzie umilić? Jak wrócić dobrze na właściwe pracownicze tory? Bartek?
1: Na przykład moim sposobem na dotarcie po długim weekendzie do roboty jest otwieranie paczek. Paczek z kartami Pokémon.
0: A, okej. Okay. No, jednak jest coś w tym, że mężczyźni to chłopcy tylko inaczej, trochę więksi i starsi czasami. Ja mam też takie tutaj koleżanki w radiu, nie powinienem o nieobecnych dzisiaj mówić, ale powiem wam, tylko nie mówcie, że one też zamawiają paczki do pracy różne i potem przychodzą po wolnym i też mają jakoś tak od razu przyjemniej w pracy, kiedy te wszystkie paczki odbierają i otwierają. I wiem, że niektóre z tych koleżanek swoją drogą to specjalnie do pracy zamawiają, żeby ich partner się nie dowiedział.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Dobra informacja dla mieszkańców Węgierskiej Górki. Gmina planuje budowę centrum przysiadkowego w centrum miejscowości. Ma powstać przy ulicy Zielonej naprzeciw urzędu. W planach parking, poczekalnia i nowe ciągi piesze. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Tymczasem temat pogodowy jest taki, że dziś do 24 stopni. Jutro zresztą tak samo, z tym, że w porównaniu z jutrem, no to dziś brak burz. Jutro te burze przez region, przez Beskidy mają przejść, a w środę, w czwartek takie dwudniowe załamanie aury. Będzie sporo chmur na niebie i ma padać deszcz. Teraz SK News.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku osobówki w Sadzarzewicach. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. Zapalił się pobliski las.
12: Paliło się około 3 arów lasu.
11: Relacjonuje rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia w tle, gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Obawy mieszkańców dotyczą również przyszłości oddziałów.
13: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
11: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest mieszkańców ruszy za pół godziny, potem miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą konsolidację. Chcą ochronić miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, który w tym miejscu stworzył mural.
14: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
15: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić o nich, co chcą, to i tak robią.
11: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
16: SK Beskidy News.
10: W ostatnich dniach żwieccy policjanci ujawnili aż 5 nietrzeźwych kierujących rowerami. Ich wyniki robią wrażenie.
17: To było od 1,5 do 2,5 promila.
10: Mówił rzecznik żwieckiej policji Bogusław Rosa. Radni gminy Jeleśnia udzielili wójt Annie Wasilewskiej wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Decyzje zapadły podczas ostatniej sesji po przedstawieniu raportu o stanie gminy. Więcej info z regionu na sk.pl.

właśnie włączyli radio, wsiadając do samochodu na przykład, i wracają już po pierwszym dniu pracy w tym tygodniu. Możemy razem wrzucić na luz. 2 minuty po 16:00, Hanczak z tej strony, Dua Lipa i Physical na dobry początek.

0: Też macie takie wrażenie, że wszyscy wasi znajomi i mniej znajomi wyjechali? El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias po południową porą w Radiu SK. Rzeczywiście od kilku dni, nie wiem, czy to jest kwestia długiego weekendu, czy tego, że wszystkim się świetnie powodzi. Bardzo dobrze, ale przeglądam sobie ostatnio Instagram, Instastory różnych osób, tych bliższych mi, trochę dalszych i tak. Jedni w Albanii, inni w Czarnogórze, ktoś tam w Grecji, ktoś tam jeszcze do Hiszpanii poleciał. Maja Chwalińska, no akurat już wróciła z Paryża. Ale rzeczywiście miałem takie wrażenie ostatnio, że wszyscy gdzieś pojechali. Jeżeli jesteście w tej grupie, która ogląda tylko takie relacje, to ja mam dla was pewną propozycję. Możemy jako Radio SK wysłać was pod palmy. Co prawda nie będą to bardzo dalekie palmy, bo będą to palmy w parku wodnym Santiago, ale za to zafundujemy wam weekend z noclegiem, damy kieszonkowe i jeszcze rozkręcimy wspólnie imprezę SK in the Sun. Nie w najbliższy weekend, tylko w ten kolejny, czyli 20 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie wchodźcie na sk.pl i się zgłoście, bo no, tak naprawdę miejscówki uciekają bardzo szybko. Ale jeszcze trochę biletów mam i za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię. My w Radiu SK bardzo chętnie wam mówimy o fajnych imprezach. SK in the Sun już niebawem, ale na przykład ten weekend w jednej z małopolskich miejscowości, jak wyczytałem w internecie, odbędzie się zlot ludzi nieśmiałych. I powiem szczerze, że zainteresowałem się. No pojechałbym, ale trochę mi brakuje śmiałości. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Uwaga, zabawki przejmują Eskową antenę.
4: Wszyscy tutaj to zabawki.
5: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
3: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
6: Eska Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Aj, coś czuję, że część z was potrzebowała dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie usłyszeć formację Måneskin West. Bardzo proszę.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ale wiem, że też potrzebujecie usłyszeć dobrą informację na temat fajnych planów na weekend, ale o tym za moment. Na razie łączę się z Natalią, która była na SK.pl. Natalia, czy jesteś teraz w tunelu? Halo?
2: Dzień dobry. Nie, teraz nie.
0: Okej, ale momentami drży to połączenie i twój głos przez to połączenie, tak jakbyś była. No właśnie, co to jest za tunel, w którym można poczuć się jak w jakimś bardzo gorącym kraju, w bardzo gorące lato?
2: To są tunele papryki, których to około 50-60 stopni w południe.
0: 50 stopni, nawet więcej. Ojejku, to masakra, to jest jak w saunie prawie, a nie jak na plaży.
2: Tak, dokładnie.
0: I kto do tego tunelu z papryką cię zagania?
2: Mój chłopak.
0: I on ci tam każe pracować? Czekaj, jeżeli robisz coś, czego nie chcesz robić i robisz to pod przymusem, to mrugnij dwa razy. Bardzo cię proszę.
2: Nie, bardzo to lubię, ponieważ mam pracę siedzącą w biurze, więc dla mnie to też jest...
0: Czekaj, czyli ty normalnie pracujesz w biurze, a potem po godzinach jeszcze pomagasz chłopakowi w jego tunelach z papryką.
2: Tak, zgadza się.
0: Ale gdzie on cię znalazł, to ja nie wiem, ale nie jeden chłopak pewnie teraz zazdrości temu chłopakowi, że trafił na taką fantastyczną Natalię. Czyli rozumiem, że no za bardzo w takim sezonie, kiedy się uprawia paprykę, to nie ma co liczyć na wakacje.
2: No niestety. W październiku.
0: Nie będziemy czekać do października. Ja już teraz, 20 czerwca, słuchaj, wysyłam ciebie, no pewnie twojego chłopaka, ale kogo tam będziesz chciała zabrać jako swoją paczkę, to już od ciebie zależy. Może za karę zostawisz go w tym tunelu, a weźmiesz kogoś innego. Zabieram cię do parku wodnego Santago na imprezę SK in the Sun.
2: Dziękuję.
0: Tam będziecie mogli rozpocząć lato, fundujemy nocleg, a jeszcze 500 kieszonkowego do tego wszystkiego. Będzie koncert Messai, będzie również spotkanie z naszą ekipą, no i dużo atrakcji, także dobrej zabawy już teraz życzę. Trzymaj się, Natalia.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A was zapraszam, nie, ona jest w tunelu, tylko się nie chciała przyznać. Tam nie ma zasięgu, jak nic. Jeżeli chcecie dołączyć do Natalii, bardzo proszę, sk.pl. Przez cały tydzień możecie takie zaproszenie u nas zgarnąć.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Bubble Tea będę wam serwował, a w sumie to zrobią to Kłebo i Daria Zawiałow. Tymczasem, jeżeli znacie jakiegoś informatyka, nie szukam kogoś, kogo byście mi polecili akurat, nie mam chwilowo żadnego problemu wyjątkowo, u mnie działa, ale dzisiaj, jeżeli znacie jakiegoś informatyka, to warto go pozdrowić, może są po drugiej stronie właśnie ci, którzy wracają z pracy, albo po prostu są w domu przy komputerze i pracują, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj 8 dzień czerwca i to jest Dzień Informatyków. Jak jakiegoś znacie, to oprócz życzeń możecie wysłać na przykład mu jakąś kartę. Pewnie wtedy podziękuję za pamięć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto pracuje do 17? To już się zbierajcie powoli, bo to już 6 minut zostało, to już przecież i tak niczego nie zrobicie, trzeba się spakować i powoli kierować się do wyjścia. W rytmie akurat hitu Flora się powoli kierowaliście. To Maciej Musiałowski na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz. Rzeczywiście za moment 17, o 17 newsy z kraju i ze świata, ale w równoległej rzeczywistości, w drugiej naszej stacji radiowej, która działa w internecie od pewnego czasu, też o 17 będzie serwis informacyjny, będą wiadomości dla kierowców, będzie prognoza pogody, ale to będzie wyjątkowy serwis od zabawek dla zabawek, a dotyczy pokoju dziecięcego. Bo myślę tu o SK Toy Story Radio, czyli stacji, która powstała i dla tych mniejszych, ale też dla tych większych, którzy na przykład lubią w sobie pielęgnować dziecko i posłuchać czasami hitów z filmów Disneya. Premiera Toy Story 5 za kilkanaście dni, ale już teraz w SK Toy Story Radio możecie posłuchać oryginalnych głosów z filmów, ale też naszych głosów, prezenterów Radia SK. W zupełnie innej wersji. Na przykład serwisy dla kierowców przedstawia Mati Fuczyło, którego naprawdę momentami ciężko poznać.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
1: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Raz23Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Próżniowo kraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Do końca dnia warto wykorzystać aurę, ponieważ jutro będzie niepewnie. Niby ciepło, ale przez region mają przejść burze, podobnie jak dziś, do 24 stopni. W środę, w czwartek ochłodzenie i deszczowo. Teraz na drogach jeszcze gorąco, trwa poranny szczyt komunikacyjny, szczególnie w centrum Żywca. Szerokości.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ciężka praca i cierpliwość opłaciły tak o swoim sukcesie we French Open, mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
21: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
20: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
19: Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie, w którym dentysta przyjeżdża raz w miesiącu.
22: SK Beskidy News.
16: Kolejny powstaniec śląski odznaczony znakiem pamięci Tobie Polsko. To odznaczenie IPN-u otrzymuje grób weterana Jana Klicha.
23: Bardzo zasłużony dla wsi Wieprz. Założył tam bibliotekę szkolną. Po dziś dzień jest bohaterem dla miejscowości Wieprz. Szkoła nosi jego imię.
16: Mówił Patryk Żyrek, koordynujący współpracę z IPN. Gmina Węgierska Górka planuje budowę centrum przesiadkowego w centrum miejscowości. Ma ono powstać przy ulicy Zielonej, naprzeciw urzędu. W planach parking, poczekalnia i nowe ciągi piesze.
22: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
25: W Radiu S.
0: Eska.
3: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże, czy może po prostu, żeby wam się dobrze kliknęło w jakąś aplikację, na przykład przy kasie, żeby masło było tańsze. 17:02, no właśnie, kliknęły, a więc Międzynarodowa Godzina Szczęścia, bo już naprawdę wrzucamy na luz. Dzisiaj Hanczak solo, jutro z Kasią Męsierską w duecie. Andy Dust teraz.

0: Co robiliście w 2007 roku, kiedy ta piosenka się ukazała? Wiem, że niektórych z was jeszcze nie było na świecie albo w planach, ale to jest hit zawsze na czasie. Give it to me. Nelly Furtado oczywiście śpiewa, ale nie byłoby tego hitu, gdyby nie Timbaland. I ten oto Timbaland przyjedzie do naszego kraju tego lata, konkretnie do Łodzi, na Łódź Summer Festival. Tam zagra takie sztosy. I powiem szczerze, że no mógłbym powiedzieć, że mam dla was bilety, ale to bez sensu, bo wstęp na Łódź Summer Festival jest wolny akurat, więc bilety niepotrzebne. Za to na przykład dzisiaj jeszcze będziecie mogli zgarnąć w Radiu SK bilety na Warsaw Music Festival, który startuje w najbliższą sobotę w stolicy. Tam między innymi dużo muzyki elektronicznej, ale też Black Eyed Peas na przykład. Więc słuchajcie uważnie dzisiejszej imprezki po godzinie 18, bo być może właśnie do was takie bilety powędrują. No za SK zawsze wiecie, gdzie są najlepsze festiwale i imprezy i jeszcze w dodatku was tam chętnie wysyłamy. A za kilka chwil w programie Wrzuć na Luz, między innymi Milki i David Guetta, będzie Oscar Sims, no i też przydadzą wam się telefony, albo zrobimy sobie taką małą zabawę. Będę was potrzebował na antenie. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że wy możecie odpocząć dzisiaj wieczorem w swoim domu, na przykład. Kuba Mizalia, Kioto na antenie Radia SK, wrzucamy na luz. Teraz będę was potrzebował. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK, no i ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowe popołudnie macie jeszcze trochę siły i trochę chcecie się ze mną pobawić, przy okazji inspirując innych, bo te pytania troszeczkę dotyczą tego, co można robić dzisiaj wieczorem. 664-402-302. O, telefon już się rozdzwonił, jak ja to lubię. Halo, dzień dobry. Tylko przyciszcie radio, kiedy dzwonicie do mnie i słuchajcie w słuchawce.
1: No już, no dobrze,
0: no już, dobra, no przecież nie od razu.
1: To ja muszę wyjdę.
0: To wejdę. A to nie to. Jak masz na imię?
1: Filip.
0: No to zobaczymy, co wymyślisz, bo moje pytanie do ciebie brzmi: czym można sprawić sobie przyjemność na pierwszą literę twojego imienia?
1: Futrem.
0: Czekaj. Możesz to rozwinąć już używając innych liter? Jakim futrem? Że, nie wiem, masz kolegę, który ma futro, czy...
1: Można iść, jak kobieta chce, może iść na zakupy, kupić sobie futro, sprawić przyjemność.
0: Okej, dobrze. To, że mamy czerwiec, za chwilę wakacje, może teraz taniej po prostu. Dobra, lecimy dalej, Filip, bo idzie ci dobrze, bardzo mnie zaintrygowałeś. Czynność, która jest taka dobra na poniedziałkowe popołudnie albo wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fryzjerstwo chociażby.
0: Okej, okay, ale to ty strzyżesz, czy ciebie strzygą?
1: Nie, na przykład po zakupie futra, potem fryzjerstwo.
0: Gonimy to futro, dobra, nieważne, nie brnijmy w to. To ostatnie, z zupełnie innej bajki, ale na czasie. Słowo, które chciałbyś przekazać teraz na antenie Radia SK Mai Chwalińskiej, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fajnie.
0: A ja bym nawet powiedział, że fenomenalnie. Fajnie ci poszło, Filip. Eskowe gadżety mam
1: do
0: ciebie. Wszystkiego dobrego.
1: Fajnie.
0: I fotograf od Eda Sheerana.

0: 17.36 w Radiu SK Taylor Swift. Przed chwilą dzięki Filipowi obowiązującą literką była literka F, jak na przykład festiwal. Za nami kolejny festiwal w Opolu i czytam teraz tutaj na pewnej stronie o dramacie Natalii Kukulskiej w Opolu. Natalii, która w ogóle bardzo pięknie wystąpiła w tym właśnie amfiteatrze, ale jednak pewien dramat też przeżyła, ponieważ jak czytam, nie mogła spać przez wrzaski Dody. Okazuje się, że panie były lokowane w jednym hotelu, po sąsiedzku miały pokoje i kiedy Natalia Kukulska próbowała zasnąć, to akurat Doda wtedy się rozgrzewała wokalnie, przygotowując się do swojego występu, a że silny głos ma, no to wszystko było słychać. Swoją drogą, no w hotelach z reguły są cienkie ściany i kto z nas, będąc w jakimś hotelu, nie słyszał czasami sąsiadów zza ściany, z dołu, z góry albo z każdej innej strony i czasami te wyjazdy do hoteli bywają przygnębiające, zwłaszcza kiedy człowiek dowiaduje się, że inni w pewnych sferach życia mają dużo ciekawsze życie niż my.
1: Reklama. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi

0: www.prizero.pl/klimatyzacja.
1: 8 lat PriZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Olivier Rodrigo z nowym hitem Drop Dead na antenie Radia SK przed godziną 18. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i już jesteście po pracy, to gratulacje, możecie być z siebie dumni. Najgorszy dzień w tym tygodniu za nami i jutro to już będzie z górki. A za kilka chwil Mat Fuczuło przejmuje stery, z nim dzisiaj imprezka, a w niej m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, ale też Justin Bieber z Nicki Minaj. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Dobra informacja dla mieszkańców Węgierskiej Górki. Gmina planuje budowę centrum przysiadkowego w centrum miejscowości. Ma powstać przy ulicy Zielonej naprzeciw urzędu. W planach parking, poczekalnia i nowe ciągi piesze. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Tymczasem temat pogodowy jest taki, że dziś do 24 stopni. Jutro zresztą tak samo, z tym, że w porównaniu z jutrem, no to dziś brak burz. Jutro te burze przez region, przez Beskidy mają przejść, a w środę, w czwartek takie dwudniowe załamanie aury. Będzie sporo chmur na niebie i ma padać deszcz. Teraz SK News.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Kierowcy poczują różnicę. Jutro ceny paliw w dół. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5,93 zł, a diesla 6,45 zł.
9: SK Sport News.
8: French Open zaczęła od kwalifikacji, a w sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do organizatorów Wimbledonu. To ma duże znaczenie, przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka.
10: To jest wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. Więc byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłości.
8: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open. Dziś rano wróciła do kraju.
9: SK Beskidy News.
7: Nową karetkę zakupiło bielskie pogotowie ratunkowe. Do placówki trafi w pełni wyposażony ambulansem marki Mercedes i nowy sprzęt.
11: 3 respiratory, 2 defibrylatory, i kamizelki, noże i kuloodporne dla wszystkich pracowników zespołów ratownictwa medycznego.
7: Wylicza dyrektor pogotowia Wojciech Waligura. Gmina Milówka realizuje nową inwestycję kulturalną. W otoczeniu Muzeum Stara Chałupa powstanie nowoczesne Centrum Integracji i Edukacji Regionalnej. W obiekcie będą się odbywać m.in. warsztaty czy zajęcia edukacyjne.
9: Imprezka.
12: Imprezka.
9: Imprezka.
12: Imprezka.
13: Wiele osób mówiło mi dziś, że to nie jest ich dzień. W końcu to poniedziałek. No to w takim razie to już na pewno będzie wasza imprezka i zadbam o to, aby teraz już było lepiej. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a ja to Mati Puczyło. Cześć, dzień dobry. I 2 minuty już po 18:00.

Damiano Dawid i Zombie Lady. I 12 minut po 18. Imprezka poniedziałkowa startuje, już wystartowała właściwie, ale słuchajcie, Agata w newsach mówiła przed chwilą o tym, że trwa walka o to, by Maja Chwalińska zgarnęła dziką kartę na kolejne wielkoszlemowe zawody i aby nie musiała grać już w kwalifikacjach i przedzierać się dzielnie, bo to bardzo by jej pomogło i właśnie skróciło czas na korcie. Maja też dziś wróciła do Polski, na lotnisku czekały na nią tłumy i to takie potężne tłumy, działo się na lotnisku, no ale wszystko po to, żeby podziękować, a w temacie powrotów, to zakładam, że część z was i ja też musiała dzisiaj wrócić do rzeczywistości. Niektórzy mieli długi weekend, inni trochę krótszy, ale wszyscy mamy dzisiaj, powiem to, poniedziałek. Jakie macie metody na powrót do rzeczywistości? Czekam na wasze sposoby, a najbardziej kreatywne nagradzam. Wysyłajcie głosówki na Messengerze prosto do Radia SK. Radio SK. Jakie macie sposoby na powrót do rzeczywistości?

0: Jego trasa koncertowa trwa. A co, jego hit Dawid Podsiadło i Sezon. A wiecie, że ludzi w internecie jest mniej niż botów? Naprawdę, 22 minuty po 18. Ktoś to sprawdził, naprawdę, a ten ktoś to Cloudflare Radar. No i w skrócie chodzi o to, że na strony internetowe wchodzi więcej botów niż ludzi. Osoby takie jak ja czy wy, no to już w internecie tylko nieco ponad 42%, jeżeli chodzi właśnie o to wchodzenie na strony internetowe. No to ja czekam już tylko na to, aż boty zaczną w komentarzach narzekać, że w internecie jest za dużo ludzi. Radio SK. Ale hitów nigdy za dużo, Lady Gaga, zaraz.
1: Reklama.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Miłość jest ślepa to w Stanach. W Radiu SK powiedziałem o tym, że szukam dzisiaj waszych sposobów na powroty do rzeczywistości. Oliwka napisała, że napisała na eskowym Messengerze, że jej sposób na dziś to, że udaje, że poniedziałek nie istnieje i dziś mamy niedzielę premium. Fajne, niedziela premium. No ale właśnie, Marysia napisała też, że ona dzisiaj potrzebowała pomocy z zewnątrz i do biura przyszła z kawą tak dużą, że powinna mieć własny kod pocztowy. Faktycznie zakładam, że dzisiaj rano ekspres do kawy mógł być infrastrukturą krytyczną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: I po reklamie.
22: Eska.

Katy Perry, Legendary Lovers. A wiecie, że ta pani wystąpiła kiedyś w ramach niespodzianki w teledysku Black Eyed Peas? Chodzi o kawałek I Got a Feeling. Nie śpiewała w nim, ale wprawne oko mogło zauważyć, hej, to Katy Perry. A zauważyć i usłyszeć już niedługo będzie można w Polsce Black Eyed Peas właśnie. Słuchajcie Eski i zaglądajcie na sk.pl, bo tam można zgłosić się do konkursu. Do zgarnięcia podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival, a na tej imprezie 17 czerwca właśnie The Black Eyed Peas. Jeszcze dzisiaj dzwonię do kogoś z was.

0: wieści od sklepu. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W malowniczej scenerii Beskidów nad brzegiem Soły 21 czerwca odbędzie się jedno z najciekawszych wydarzeń kynologicznych tego sezonu. Węgierska Górka po raz kolejny stanie się miejscem spotkania hodowców, wystawców oraz miłośników psów rasowych z Polski i z zagranicy. Głównym wydarzeniem będzie międzynarodowa wystawa psów rasowych o czempionat Rumunii. A więcej info na ten temat w sieci. Tymczasem 14 czerwca w Żywcu przy ulicy Jodłowej odbędzie się festyn z rodzinką. Początek o godzinie 15. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Więcej info w sieci na mckżywiec.pl.
10: Muzyką się żyje. To już w tym tygodniu. Przed nami Warsaw Music Festival. W najbliższą sobotę stadion warszawskiej Legii zamieni się w wielki plenerowy klub pełen dobrej elektronicznej muzyki. Tego dnia na festiwalu zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Ben Benassi. I na ten dzień mamy dla Was teraz bilety. Kto chce iść w sobotę na Warsaw Music Festival, ten pisze maila na radio@sk. W tym momencie ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu. 17 czerwca coś dla siebie znajdą fani tanecznych, radiowych hitów, które zawsze są na czasie, bo gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Eyed Peas. Jeszcze w tej godzinie imprezki zagram Wam też jeden z hitów tej grupy. Oprócz Black Eyed Peas ten dzień wypełnią koncerty i sety takich artystów jak Kacperczyk, Trips, Alieni Mighties czy Calvi i Remi. Finał festiwalu 20 czerwca tego dnia sceną rządzić będzie Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance, które DJ tworzy i gra od 25 lat. Warsaw Music Festival poleca Wam Radio SK i przypominam, kto chce wybrać się już w tę sobotę, pisze maila na radio@sk w tym momencie. A ja tymczasem polecam Wam dzisiejsze notowanie Rap 20. Jak w każdy poniedziałek od 23 gram 20 Waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które układacie jak zawsze na sk.pl. Tydzień temu numerem 1 byli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz.
11: Impreska.
10: SK. Jeżeli Wy też funkcjonujecie dzisiaj w trybie największy sukces, to że jeszcze nie zasnąłem albo zasnęłam, to imprezka na pewno się przyda. Imprezka potrafi obudzić każdego. Summer 12 to 12, tak zaczynamy, będzie też Jelenium. Ja jestem Mati Fuczyła, cześć! I minuta po 19 jest.

Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce. 13 minut już prawie po 19 w poniedziałek, który jest dla niektórych poniedziałkiem po długim weekendzie. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że za 3 dni zaczyna się mundial. Naprawdę. W czwartek pierwszy mecz, Meksyk gra z RPA, ale do dziś żyłem w jakiejś takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni, można powiedzieć, i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już. Chyba nawet wiem dlaczego. I reprezentacja Polski, a raczej jej brak, może mieć z tym coś wspólnego, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo po co się denerwować, prawda? A żeby się nie denerwować, to mam dla was hity na czasie. To jeden z nich, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Można się poczuć jak w klubie, prawda? 28 minut po 19. Serotonin to James Hype w Radiu SK. A jeżeli takich klubowych brzmień wam brakuje, to nie ma problemu. Wejdźcie w każdy piątek po 20. Czeka na was kultowa audycja SK Live Remix. Od 20. miks najlepszych hitów na czasie. A potem po 22. antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To jest m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, bo aż do 3 w nocy swoje sety miksują najlepsi z najlepszych. A jeżeli klubowych brzmień moglibyście słuchać tak cały czas, to też da się zorganizować. Trzeba tylko pobrać darmową apkę Radia SK. Tam czeka na was specjalne SK Live Remix Radio i ono gra przez całą dobę. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
10: I po reklamie.
11: Esko.

Nie wiem, czy komukolwiek poniedziałek kojarzy się z tańcem, ale teraz już może to robić. Alphaben, René Miller i Body Talk. Bo to wyjątkowo taneczny hit. 17 minut do 20, a wiecie, że w piątek szykuje się niezły odlot? Chociaż może powinienem powiedzieć przelot. Chodzi o to, że pierwsze polskie F-35 są już w kraju, ale wiadomo, mało kto te myśliwce widział na żywo i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan. Jaki? No wiem, o czym pomyśleliście. I ten sprytny plan obejmuje to, że F-35 przelecą nad Polską, tak abyśmy mogli je zobaczyć i się z nimi przywitać, pomachać na przykład do nich albo po prostu popatrzeć. To szykuje się w piątek. Wiadomo, że samoloty wykonają przelot nad Krakowem, nad Gdańskiem i nad Warszawą i że nad miastami będą leciały niżej, tak aby każdy mógł im się przyjrzeć z w miarę bliska. No i fajnie, ale mam pewne skojarzenie, bo pamiętam, że kiedy mój sąsiad wymieniał telewizor, to karton po nim stał przez dwa tygodnie.

0: To jego nowy singiel Na błysk. Dawid Podsiadło i nie wiem jak was, ale mnie ten kawałek przenosi w jakiś taki inny, przyjemniejszy świat. Podobnie działa też to, co przygotowaliśmy dla was w apce Radia SK. Tam czeka SK Toy Story Radio. To jest radio prowadzone przez zabawki dla zabawek, chociaż wiem, że najmłodsi i starsi bywają nim naprawdę zachwyceni. Szczególnie ci, którzy wspominają albo ewentualnie cały czas wracają do Toy Story, bo to wszystko przy okazji premiery piątej części tej animacji. To już 17 czerwca w kinach, a czego spodziewać się po naszym SK Toy Story Radio?
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: A Radio SK jest oficjalnym partnerem medialnym Toy Story 5. Pobierajcie apkę Radia SK i słuchajcie, bo jak słychać, bardzo ciekawe rzeczy tam można zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Radio SK! A i rozpoznawać głosy.
3: SK!

0: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: Już wkrótce Węgierska Górka po raz kolejny stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z muzyką ludową i bogatym dziedzictwem kulturowym regionu. W niedzielę, 19 lipca o godzinie 14 na bulwarach nad Sołą w Węgierskiej Górce odbędzie się międzynarodowy konkurs heligonistów. Wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników tradycyjnych brzmień oraz pasjonatów folkloru z Polski i zagranicy. Serdecznie polecamy. Tymczasem nieco wcześniej o Sypek Fest w Żywieckim Amfiteatrze 4 i 5 lipca. W tym roku wystąpią m.in. Kapela Pieczarki oraz Tymek. Więcej info w sieci na mck.żywiec.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Za kilka chwil Westy nowość, owoc polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy. Polski producent Trips nagrał kawałek z jednym z najpopularniejszych czeskich wokalistów, czyli Mikolasem Josefem. Możecie pamiętać go z hitu A Cappella albo udanego występu w konkursie Eurowizji. Swego czasu zajął 6. miejsce. Same Trips nieźle radzi sobie na czeskim rynku muzycznym. Sporo jego kawałków lądowało na tamtejszych listach hitów, a producent dostał nawet nagrodę dla muzycznego odkrycia roku. Dawid Podsiadło i Sobel we wspólnym muzycznym projekcie to główny muzyczny news, który grzeje nas od weekendu. Artyści pojawili się razem na scenie w czasie rozpoczęcia trasy Dawida Oprotowy Tour na Stadionie Śląskim. Ogłosili, że będą pracować nad wspólnym albumem, a ich wspólne koncerty odbędą się w ramach przyszłorocznej edycji Festiwalu Zorza. To impreza wymyślona rok temu przez Dawida. W przyszłym roku od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i do tego Katowicach. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, które będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska.
11: Imprezka.
10: Imprezkę prowadzę za to ja i mam dla Was naprawdę same dobre hity. Będzie Alex Warren, będzie PZ, będzie Nata, będzie Calvin Harris, będzie Benson Boone i kończę wymienianie, bo i tak słyszycie, że jest bardzo dobrze. Mati Fuczyło, cześć! Dwudziesta równiutko, a to Fever Dream, czyli Alex Warren.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Ten pan jest z USA, ale my przejdziemy teraz jedną nogą do Czech, a drugą zostaniemy w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo czas na połączenie dwóch muzycznych światów, wcale nie tak odległych. Po polskiej stronie Trips, po czeskiej Mikolas. Panowie postanowili połączyć swoje siły. W końcu hity Tripsa są znane i lubiane za naszymi granicami. A kawałki Mikolasa możecie znać chociażby z Radia SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Hard to be humble. Gramy! Radio SK. 12 minut po 20.

0: To Kuba i Kuba i Stygnie Lato. 27 minut po 20. Kojarzycie tę melodię, prawda? Słusznie, że tak, bo to oczywiście Black Eyed Peas, a ta ekipa już 17 czerwca wystąpi w Polsce, w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. My jesteśmy patronami tej imprezy i codziennie rozdajemy wam zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas, a dokładniej na cały dzień tej imprezy, bo tam też bracia Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zgłaszajcie się na sk.pl za darmo i tak zrobiła też Monika. Cześć Monika.
1: Dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to ty bardzo, ale to bardzo lubisz tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Mhm. Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół. Widzieli któryś z postów, czy o co chodzi? Jak to się wydarzyło?
1: Z postów. Mhm. Jessica polajkowała, potem Tabu, Apple, Will.i.am mnie obserwuje.
0: Wow, Will.i.am cię obserwuje. Słuchajcie, no nie jedna osoba chciałaby usłyszeć coś takiego. Piękna sprawa. No dobra, no to bardzo mi się to podoba. Napisałaś też, że masz kontakt z fanami tego zespołu. To jest tak, że wy gadacie o Black Eyed Peas z fanami z Polski, czy z całego świata?
1: Jak to? Nie, to są ludzie z całego świata, na przykład z Meksyku, z Wielkiej Brytanii i gadamy też o różnych rzeczach.
0: Wow, wow,
1: różnych
0: wow.
1: Zespołach, książkach, no. Filmach, o wszystkim.
0: Okej, okay, czyli jesteście taką paczką znajomych, można powiedzieć, trochę z rodzinką.
1: Rodziną.
0: Wow, no dobra, Monika, słuchaj, w takim razie przekonałaś mnie nawet na 100%. Co powiesz na to, aby zobaczyć Black Eyed Peas na żywo i dwa zaproszenia na Warsaw Music Festival byłyby twoje?
1: Pewnie.
0: No to słuchaj. Zobaczy. No to słuchaj, w takim razie dwa zaproszenia są twoje, Monika, one lecą do ciebie, a jeżeli wy też chcecie, to nic prostszego, sk.pl, zgłaszajcie się, może to do was zadzwonimy.
2: Radio SK. Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: I po reklamie.

California Girls. Katy Perry, Snoop Dogg w Radiu SK 18 minut przed 21. Ja sprawdziłem. W Kalifornii cały tydzień słoneczny i cieplutki. No trochę by się przydało tego wygrzewania, szczególnie, że szczególnie gdyby razem ze słońcem przyszedł też urlop, prawda? Ale nie może być tak pięknie. Po pierwsze mamy poniedziałek, po drugie sprawdziłem prognozy i według ekspertów najbliższe dni to zamiast wygrzewania raczej wygrzewywanie kaloszy z szafy. Ale słońce jeszcze przecież będzie. I Joe już jest. Jego end of beginning.

Shinza, Arco i Kasango Faya, 5 minut przed 21. Naukowcy ostatnio sprawdzili, jakie cechy mają osoby, które muszą pogłaskać każdego kota spotkanego gdziekolwiek. To mógłbym być ja, gdyby nie to, że mam ogromną alergię, ale według badań, czym bardziej emocjonalna osoba, tym większa jest chęć spędzania czasu z kotami właśnie. I patrząc na to, że mam alergię i nie mogę tego robić, to trochę martwię się, o czym to świadczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowe

0: Allegro Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Festyn z rodzinką 2026 już wkrótce w Żywcu. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca na boisku przy ulicy Jodłowej. Początek o godzinie 15. Sporo się będzie działo, m.in. zabawa z DJ-em, dmuchany zamek, malowanie buziek, kolorowe tatuaże i znacznie, znacznie więcej. Tymczasem 19 czerwca w ramach Dni Żywca koncert muzyki filmowej w wykonaniu Polski Orkiestry Muzyki Filmowej pod batutą maestro Przemysława Piotra wraz z chórem Rezonans con Tutti oraz wyjątkowymi solistami.
8: Hity na czasie. Numer 1 w Best

0: Radio.
1: Radio SK.
2: SK Beskid News.
3: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim przedstawimy relacje z pierwszej edycji Parkrunu w Żywcu. Odwiedzimy też kamienicę przy Dworcowej 2 w Zabłociu i oczywiście nie zabraknie też naszego cyklu radiowych spotkań z lokalną historią. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
2: SK Beskidy.
3: Zaczynamy od aktywnego spotkania na starcie żywieckiego Parkrunu.
4: Wszyscy gotowi? Dobra, startujemy! 5, 4, 3, 2, 1, start!
5: No zaczynamy piękną historię, no jak żeby inaczej. Ale mimo tego, że warunki są jakie są, rozpadało się, no ale traktujemy to jako chrzest bojowy, także rozpoczynamy piękną historię biegową w Żywcu.
3: Wiecie ilu biegaczy?
5: Szacowaliśmy około 100 osób, co prawda może być ich mniej, ale w tym właśnie w parkranie jest

0: Piękne to, że nie umawiasz się wcześniej, masz dobry dzień, przychodzisz, startujesz, nie ma jakichś oficjalnych zgłoszeń wcześniej, więc ta liczba jest trudna do określenia. Czym więcej, tym lepiej.
1: Dobrze, to jest propozycja dla każdego i tego, który biega choćby półmaraton żywiecki, ale też tego, kto no właśnie zaczyna, truchta.
0: Jak najbardziej, więc zacznie tutaj i skończy na maratonie żywieckim. No taka jest kolej rzeczy, nie może być inaczej. Zapraszamy wszystkich do Żywca. Każdą sobotę o 9:00, Park Zamkowy pod Starym Zamkiem. Wejście do muzeum.
2: Brawo, brawo, zapraszam na długie okrążenie.
1: A wy tu komu kibicujecie? No właściwie tutaj nie ma rywalizacji. To właśnie kogo wypatrujecie?
3: Ja wypatruję męża, a córka wypatruje swojego taty.
1: No i jak to jest? Wy tak truchtacie sobie weekendowo?
3: Truchtamy nawet więcej niż truchtamy. Startujemy w różnych zawodach od 5 km do półmaratonu, ale mąż bardzo sobie upodobał właśnie park rany i jeździmy właściwie po całej Polsce.
1: Co w tym jest takiego? Przecież to nie jest taka rywalizacja no, sportowa typowo. Tu każdy może. No ja też mam zamiar kiedyś dołączyć.
3: Myślę, że tutaj chodzi o taką po prostu fajną atmosferę i fajną społeczność. Każdy robi coś dla siebie, trochę zaznaje tej aktywności fizycznej i robimy to wszyscy w takiej fajnej grupie.
1: No właśnie, a ta grupa motywuje? Pani jako zawodniczka, no to pewnie coś już o tym wie.
3: Myślę, że tak. Motywuje i to bardzo. Myślę, że nie jesteśmy w stanie wykręcić takich fajnych wyników i czasów i tak fajnie nam się nie biega samotnie, jak właśnie w grupie.
1: No ale tu nie ma już jakby wymówek, tu każdy może, niezależnie od tych wyników, czy truchta, czy nawet robi marszobieg, ważne, żeby no właśnie w tę sobotę podnieść się z łóżka no i ruszyć.
3: Dokładnie, to jest taka rekreacja, coś co daje fajne endorfiny, zdrowie i naprawdę jest takim bardzo przyjemnym formą spędzania czasu.
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
4: Brawo, i brawo. Dla panów trzecie okrągłe! Brawo, Dawid!
2: Uwaga, dublują!
4: Dublują! Brawo dla kolegi, nie wiem jak, ale brawo.
5: Robimy zabezpieczenie trasy, żeby każdy czuł się bezpieczniej i mógł to o własnych siłach przebiec, przejść, bo to nie chodzi o wynik, nie chodzi o to, kto pierwszy, chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby to zrealizować, że tak to ujmę.
1: I za tydzień ekipa tu będzie znów o tej samej porze?
5: Tak, to będzie w każdą sobotę o godzinie 9:00 tutaj w parku. Ewentualnie, jeżeli by były faktycznie jakieś warunki atmosferyczne niesprzyjające, to będą informacje, ale miejmy nadzieję, że co sobotę o 9:00 będziemy się tu spotykać. Zawsze. I będzie nas coraz więcej.
1: Dobry. Dzień dobry. Widzę, że tu tak, no trudno powiedzieć po sąsiedzku, ale parkrun to jest coś, no właśnie, ogólno chyba światowego.
6: Tak, zgadza się zdecydowanie. Mamy nie tylko parkrun w Polsce, nie tylko teraz jest w Żywcu, mamy również w Szanowie, mamy w województwie małopolskim, całym kraju, w Europie i na świecie. Japonia, RPA, Stany Zjednoczone, w wielu miejscach jest parkrun i cieszymy się, że dzisiaj możemy być w Żywcu.
1: No właśnie, ale na czym to polega i czemu was tu tyle dzisiaj?
6: Bardzo się cieszymy, jak kolejne lokalizacje się otwierają. W Polsce mamy ich lekko ponad setkę, więc każdy nowy parkrun, który się pojawia, to jest wielkie święto biegaczy w całej Polsce, więc cała społeczność się bardzo integruje i jest to po to, żeby się rozwijało bieganie, żeby się rozwijały społeczności lokalne, więc każdy biegacz świętuje każde otwarcie kolejnego parkrunu.
1: No dobrze, ale czy to jest tak, że tu są tylko zawodowcy, tacy jak powiedzmy na półmaratonie?
6: Nie, zdecydowanie nie. Każdy jest mile widziany od totalnie początkujących, przez marszujących, z Nordic Walking z kijami, biegających bardzo szybko. Każdy jest naprawdę mile widziany. Taka jest idea parkrunu. Zawsze w sobotę, 9:00, wszędzie na świecie czasu lokalnego i wszyscy, którzy chcą po prostu ruszyć się i te 5 kilometrów przebyć.
2: Brawo panowie, super.
1: Wolontariuszka czy zawodniczka, biegaczka?
7: Wolontariuszka, ale też spacerowiczka, także my jesteśmy tutaj ekipą park walkerów, czyli my sobie spacerujemy, dajemy przykład tym, że na parkrun niekoniecznie trzeba przyjść i biegać, gonić, ścigać się, ale można fantastycznie spędzić czas spacerując, plotkując, rozmawiając, wspominając, opowiadając, także super spędzone 5 kilometrów.
1: No i zadyszkę też można złapać.
7: Można, bo niektórzy narzucają takie tempo na spacerze, że to nie jest taki spacer niedzielny, poobiadkowy, tylko naprawdę czasami się spinamy i jest to dość taki aktywny, szybki spacerek, bo to zależy na jaką grupkę się trafi, także, ale my też to lubimy, nie, niekoniecznie musimy biegać, czasami ktoś ma, nie wiem, może kontuzję, a może jest jakiś bieg wieczorny, to wtedy można przyjść i spokojnie sobie pospacerować na Pargranie, nie trzeba biegać.
1: No i o to chodzi w tej całej imprezie z tym zamieszaniem sportowym, że każdy tu znajdzie swoje miejsce. Ktoś, kto no, przez ostatnie kilka lat nie biegał, też tu jest w stanie wrócić, odbudować formę?
7: Tak, oczywiście. I właśnie ta forma, zaczynać budować tą formę przede wszystkim od spaceru, ponieważ jak ktoś przyjdzie i faktycznie zaraz pierwszym razem rzuci się na bieganie, może się zniechęcić, bo jednak może to być takie trochę męczące i wydawać się, że się tak nie spełnił i nie zrobił tak, jakby chciał. Natomiast spacer, regularny spacer, to naprawdę potrafi zrobić taką kondycję i tak nas przygotować potem na starty biegowe, że może niektórzy o tym nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, ale to jest też super forma i tak naprawdę też jeśli chodzi o sprawy na przykład gubienie kalorii, to przecież tak naprawdę dużo fajniej to wszystko się dzieje w naszym organizmie za pomocą spaceru, a nie biegania. Spaceruję tutaj z małżeństwem z Ełku. Ja ich poznałam na Pargranie. I my w ten sposób widzimy się kilka razy do roku na jakichś, jak się odwiedzamy na lokalizacjach i my mamy o czym ze sobą porozmawiać.
1: Ta żywiecka ścieżka, ten Pargran Żywiecki tu w parku, no jak on, trudno powiedzieć, wypada na tle innych realizacji, ale no właśnie, zróżnicowana nawierzchnia, jakieś podbiegi.
7: Ja już powiem, że trasa jest rewelacyjna. Po pokonaniu jednej pętli, dla mnie park, czyli daleko od samochodów, bez kontaktu z ulicą i tak dalej, gdzieś w pobliżu, z odgłosem chociażby samochodów. Piękny zapach, może też zawdzięczamy temu, że jest po deszczu. Przepiękny zapach i takie ścieżki, trochę bym powiedziała ubite, szutrowe, fantastyczne, tylko trochę bałam się o tą kostkę brukową, ale ta kostka jest tylko na jednym niewielkim fragmencie, bo bałam się, że gdyby była na całym, to faktycznie jest niebezpiecznie, bo po deszczu będzie tam ślisko. Natomiast ta trasa jest rewelacyjna. Nie ma podbiegów. Według mnie nie ma podbiegów, jest prosta, rewelacyjna. Trzy pętle, czyli bezpiecznie, ludzie się ciągle gdzieś tam spotykają, pozdrawiają. Bardzo, bardzo rodzinna i bezpieczna trasa.
2: Brawo, brawo, brawo, Staconka, brawo, Staconka!
1: Skąd wy przyjechaliście?
8: Przyjechaliśmy z Krakowa, to co dzień biegamy parkrony w Krakowie. Ale nie mogliśmy przegapić takiej okazji pierwszego parkrona w Żywcu, więc rano pobudka o 6:00, szybkie śniadanko, prysznic i jesteśmy.
1: No i jak wam się ta trasa podoba?
8: No nie jesteśmy pierwszy raz w Żywcu, więc spodziewaliśmy się, no ale jest bardzo urokliwa, jedna z ładniejszych, które widziałem w Polsce parkranowych, więc zachęcam wszystkich do uczestnictwa w Parkranie Żywiec. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Parkran jest nie tylko dla biegaczy, ale też dla chodziarzy, dla spacerujących, więc dla spacerowiczów, dla dzieci na rowerach, dla dzieci na wózkach, także dla wszystkich.
1: Czy to potem was jakoś, no właśnie, też jednoczy i na przykład idziecie sobie na wspólną kawkę później w tych lokalizacjach, gdzie się spotykacie na tym truchtaniu, bieganiu?
8: My akurat nie, z tego względu, że może nie młodzi rodzice, ale jednak rodzice, więc mamy swoje obowiązki w sobotę, ale często ludzie, którzy przyjeżdżają, a jest uprawiana turystyka parkranowa, właśnie spotykają się po parkranie i spędzają razem czas. No jest jak to najbardziej forma spędzania wolnego czasu, hobby, więc jest super dla wszystkich zabawa.
1: A wy tak od ilu lat pewnie na tych parkranach?
8: Córka zaczęła w zeszłym roku, no ale ma 9 lat, więc wcześniej nie mogła. A ja pierwszy parkran przebiegłem w 2016 roku. To jest mój 180 któryś. Więc to też wcześniej nie było regularnego biegania, ale od jakichś 2 lat w zasadzie 40 w roku się zdarza zrobić.
1: Co wam to daje, taka no, przebieżka? No bo trudno mówić, że to jest jakiś bardzo wymagający trening. Zależy oczywiście od tempa, tak, ale...
8: Tak, to jednak coś daje, no bo ja na co dzień pracuję przy komputerze. Dużo pracy, dużo dzieci, dużo zajęć dodatkowych, a jednak przychodzi sobota i wiem, że jest 5 km wysiłku fizycznego, czy to w formie biegu, czy to w formie truchtu, czy to sprintu, bo też takie się zdarzają, więc odkąd biegam regularnie parkrany, przestał mnie bawić, bo boleć kręgosłup od siedzenia przy komputerze. Także polecam wszystkim komputerowcom i
1: radiowcom też.
8: I radiowcom przy biurku też.
4: Bardzo duszno dzisiaj, ale cudowny park. Naprawdę jestem tu pierwszy raz w Żywcu w ogóle. Pięknie.
1: To gdzie na co dzień pani biega?
4: W Katowicach. Tak? To nie jestem pierwsza?
1: No nie. Sąsiadów sporo.
4: Zaskoczyła mnie ten park zwierząt tutaj. Nie wiedziałam, tak i ta krowa prześnie.
1: Hortensia.
4: Myślałam najpierw, że to jakieś takie sztuczne, a to się przemieszczało. Nie.
1: Jak ta społeczność?
4: Park Ranowa? Świetnie, to w grupie zawsze. W grupie zawsze raźniej. No jak widać.
1: No właśnie, co nas kręci w tym bieganiu? O co w tym chodzi? Bo to jest jakiś fenomen.
4: Właśnie chyba to, że możemy to robić razem i to nie jest takie trudne. Ja w grupie jest nawet łatwiej. Także...
1: No ale jak się zmobilizować i w tę sobotę jednak wyjść?
4: Właśnie to jest ta ekipa, ta radość, że możemy być razem. I przynajmniej 5 kilometrów to nie jest duży dystans, każdy może go pokonać, biegając, maszerując, chodząc, tak, nawet z psami czy z dziećmi, a jednak razem i to jest fajne.
1: Czuję się to potem na mecie, tak?
4: Tak, no widać ten doping tutaj, to jest naprawdę motywujące.
1: Ale nie liczy się wynik, tak?
4: Nie, absolutnie. To, że się przebiegnie, że się jest razem, że ta sobota od razu łatwiej się zaczyna. Nawet potem endorfiny z biegania, to pani jest inaczej dzień zaczęty.
1: Super. Przedstawi się pani chociaż z imienia?
4: Katarzyna.
1: Super. Dzięki. I jak wam się biegło tu w Żywcu, w nowej bardzo lokalizacji?
9: Dobrze. Bardzo dobrze. Trasa płaściutka, szybko się biegnie. Bardzo fajna impreza. Tak, ja jestem na tak, zdecydowanie. Mamy tutaj znajomych, więc w razie czego jak najbardziej tutaj zawitamy.
1: A czy to jest tak, że wy potem po tym bieganiu, truchtaniu czy marszu potem idziecie wspólnie na kawkę albo zwiedzacie te lokalizacje, choćby Żywiec?
9: Tak, dzisiaj akurat tak się składa, że jesteśmy tutaj większą ekipą, więc zaraz jak wszyscy zakończą, to zbieramy się grupką, idziemy właśnie coś zjeść, pogadać, spędzić czas.
1: I pozwiedzać?
9: W Żywcu nie jesteśmy pierwszy raz, więc znamy Żywiec, tak jak my, byliśmy tu już parę razy, ale tak idziemy na rynek, więc między innymi tam sobie też pochodzimy.
3: Ja właśnie też polecam dla rodzin taką formę spędzania czasu, bo my na przykład rano pakujemy się w samochód z córką, mąż biegnie ten parkrun, a my po prostu sobie czekamy, kibicujemy, a potem właśnie idziemy sobie coś zjeść, zwiedzamy te lokalne miejsca, także no zdarza nam się wybierać różne destynacje w okolicach i tak po prostu sobie zwiedzamy i spędzamy razem czas.
1: Widzę, że jest jakaś zasapka.
10: Znaczy u mnie to jest pierwszy parkrun poza Tychami. I zaliczyłem ich 85, więc stwierdziłem, że jest życie poza Tychami. Warto, polecam.
1: A jak ty, Żywiecka trasa?
10: Bardzo fajnie. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z krową, także no powiem tak, w Tychach tego nie mamy.
1: Po co wy to robicie w sobotnie przedpołudnie? Poranek w zasadzie.
11: Ja nie lubię biegać. To jest mój pierwszy w życiu parkrun i od razu wyjazdowy. Moje pierwsze 5 kilometrów, więc jestem z siebie dumna, że przebiegłam.
1: Że przeżyłam.
11: I że przeżyłam.
1: No i co? Jest już ten bakcyl, żeby wrócić albo żeby gdzieś dalej?
11: Trasa jest bardzo przyjemna, bo cały czas w parku, więc super. Więc no, myślę, że widzę przyszłość.
12: Ja z tego
1: O Jezu! Co tu się dzieje na mecie? Bo tu macie jakieś bloczki? Co to jest?
13: Tak, na mecie mamy tokeny, które dostają zawodnicy i potem skanują wszystko u pań skanujących. I na podstawie tego mamy później w systemie cały czas wyniki wszystkich zawodników.
1: Ale to jest tak, że jak przychodzimy tutaj, powiedzmy w kolejną sobotę, to jesteśmy zarejestrowani w systemie i mamy już to, czy tutaj to odbieramy?
13: Nie, zaczynamy, wchodzimy na Parkrun Polska, tam się zapisujemy, dostajemy kod taki jakby kreskowy i potem z tym swoim kodem przychodzimy tutaj. I jeszcze dodatkowo dostajemy tokena i na podstawie tych dwóch kodów skanujemy się u pań wolontariuszek.
1: I tak można zacząć budować formę?
13: Oczywiście, zapraszamy.
14: Eska bez kidy.
1: Po szczegóły zajrzyjcie koniecznie na www.parkrun.pl.
14: Eska bez kidy news.
1: Katarzyna Graboń, Radio Eska. Teraz w magazynie wizyta w kamienicy przy Dworcowej 2 w Zabłociu. Kamienica od 2017 roku jest własnością, a zarazem siedzibą Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Zabieramy Was na Dworcową 2, do tej kamienicy, która skrywa w sobie wiele tajemnic, ale i kryje w sobie ogrom ludzi z pasją do tego, co robią. Dzisiaj wraz z Anią Ziębą trochę przyjrzymy się, jak ta kamienica się zmienia, bo trochę się zmieniło jednak od naszej ostatniej wizyty. I tym razem zaczniemy od, można powiedzieć, niemalże dachu. Zaczynamy od strychu i tego, co tu się zmieniło, bo już wiem, że jest zupełnie inaczej.
15: Witamy serdecznie ponownie na naszym historycznym spacerze i faktycznie troszkę poopowiadamy o tym, jak ta przestrzeń się zmieniła, bo tak jak mówisz, ona się zmienia co chwilę. Trwają intensywne prace rewitalizacyjne związane z, szczególnie tutaj z rejonem tego poddasza, ponieważ tworzy się tutaj część hostelowa i prawdopodobnie też mamy to bardzo mocno z tyłu głowy i kibicujcie nam, możliwe, że powstaną mieszkania chronione, ale o tym na razie troszkę mniej. Chcemy Wam poopowiadać o przestrzeni tej bardzo intensywnie się zmieniającej. Także co, wchodzimy?
1: Wchodzimy.
15: Zapraszam. Jest różnica?
1: No jest. Tu już widać, że są konkretne pomieszczenia, konkretne, można powiedzieć, pokoje. Chodzi jeszcze pełno tutaj narzędzi, płytek, cementu i takich gadżetów.
15: Tak jak widzisz, właśnie plac budowy jest i nie zmieni się to prędko, także nie szybko zaprosimy Państwa na zwiedzanie tych przestrzeni naszego poddasza, ale trzymajcie kciuki za remont, bo idzie faktycznie do przodu i widać te zmiany. Jak widzisz, póki co jest biało, antracytowo i jest cegła. Także bardzo zależało nam na tym, żeby tą cegłę, z której wybudowana jest kamienica, tudzież kamienice, bo wiemy, że nasz obiekt składa się z trzech budynków zlepionych ze sobą w przeszłości, żeby ta cegła była widoczna, bo ona tworzy klimat tych pomieszczeń. To jest lokalna cegła między innymi z cegielni Ottona Schwarza, także to też jest warte przypomnienia. Będą też dołożone do tych pokojów elementy drewniane. Pokoje będą tematyczne, nawiązujące do regionu, takiego jak pokój Beskidu Żywieckiego, pokój Jukacy, będzie też mydlarnia, ponieważ wiemy, że tutaj za rogiem była fabryka mydła i świec Munka. Także chcemy nawiązać do lokalnej historii, żeby nie tylko to mieszkania, te chronione, czy też hostel, były miejscem wypoczynku, tudzież też miejsce jakby pracy, ale żeby były takim miejscem edukacji lokalnej, ponieważ też przed wejściem do pokoju lub w środku pokoju, tutaj jeszcze trwają pomysły nad tym, jak to zrobić, będą znajdować się materiały informacyjne dotyczące właśnie poszczególnych zagadnień, poszczególnej tematyki, a każdy pokój ze względu właśnie pod kątem danego nazewnictwa będzie posiadał inny wystrój, nawiązujący właśnie do swojej nazwy.
1: No dobrze, my sobie tak tutaj trochę rozmawiamy, ale jesteśmy w korytarzu. Co tutaj po prawej?
15: Tak, tutaj będzie jeden z największych pokojów, ponieważ warto zaznaczyć, że będą pokoje zarówno jedno, dwuosobowe, jak i wieloosobowe. Tych przestrzeni nie będzie wiele, bo no jak widać, nie da się tutaj ogromnej ilości pomieszczeń wgospodarować na tą część taką sypialnianą, ale też pokoje będą posiadały własne łazienki, będzie też wspólny duży aneks kuchenny, będzie biblioteczka, będzie też takie miejsce możliwe do pracy, taki nieduży open space, także możemy wyjść dalej. Jak widzisz, część drewnianych filarów niestety musieliśmy zabudować ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale cegła jest, także tego się trzymamy. Echo, jeszcze jest taki fajny pogłos, bo pomieszczenia są puste, także no, zmienia się to niesamowicie. Koncepcja też się zmienia na poszczególne pokoje, w zasadzie właśnie na ich taki finalny wystrój, no bo chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić ze smakiem, no i porządnie, żeby przez kolejne lata mogły służyć mieszkańcom i przyjezdnym osobom.
1: No dobrze, muszę zajrzeć w te zakamarki, bo podczas mojej ostatniej wizyty to ja tutaj pamiętam, że jeszcze tak naprawdę były deski na podłodze, trochę betonu. Nie pamiętam, ale chyba nawet sam sufit jeszcze nie był po prostu zrobiony. Pamiętam jeszcze te izolacyjne folie. No teraz już jest, już prawie.
15: Różnica jest ogromna, właśnie szczególnie dla tych osób, które dawno u nas nie były. To jak tutaj wchodzą, to jest takie wow, nie? Co tu się podziało? No ostatni raz tak naprawdę krążyliśmy swobodnie po tym poddaszu w momencie realizacji warsztatów historycznych z dziećmi w ramach projektu Za Błociem, Za Pan Brat, gdzie dzieci zaglądały w zakamarki poddasza, wchodziły do tego tajemniczego pomieszczenia za żeliwnymi drzwiami, które na ten moment są zdjęte i zabezpieczone. One wrócą na swoje miejsce, bo są niezwykle piękne i atrakcyjne, ale tak, dzieci swobodnie biegały po terenie poddasza, nie było tu żadnych ścian, żadnych wygrodzeń. No teraz się to bardzo zmieniło, także też widzimy tworzącą się łazienkę, takie też kolory szarości i tej cegły, bieli. No wszystko, chcemy, żeby wyglądało to wszystko pięknie, przede wszystkim funkcjonalnie, ponieważ też jest zaprojektowany pokój specjalnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czyli gdzie te przestrzenie są odpowiednio duże, szerokie, wygodne, żeby mogły swobodnie korzystać.
1: No bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że tutaj na samiutką górę kamienicy przy Dworcowej 2 dojedziemy windą.
15: Dokładnie tak, dojedziemy windą od piwnic kamienicy aż na samą górę na poddasze. Pracujemy jeszcze nad zniwelowaniem progów przy wjeździe czy wejściu do windy, ponieważ jeszcze one są, ale jest to związane z tymi, że jakby nie wszystko naraz, tak? Musimy po kolei te prace wykonywać, ale o tym pamiętamy. Zresztą, jak wiemy, budynek zwiększa swoją dostępność. Mamy zamontowane barierki na głównej klatce schodowej i tej też okrągłej, jak my ją nazywamy. Schody są dosyć strome i szerokie, więc ta barierka musiała się pojawić. Mamy windę schodową, która prowadzi od tyłu podwórka w rejon parteru, żeby też osoba chociażby poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła spokojnie jakby wyjechać na ten parter. Właśnie mamy wspomnianą windę pionową. Część progów też jest już zniwelowana. My pracujemy cały czas nad tą dostępnością, ale wiadomo, to są ogromne koszty. Potrzeba też na to ogromnej ilości czasu. No i też właśnie tych finansów. Stąd to wieczne pisanie projektów na remonty, rewitalizację i zwiększenie dostępności.
1: No dobrze, to drodzy słuchacze, już wierzcie mi na słowo, tu jest już pięknie.
15: Dziękujemy i cieszymy się bardzo z takiego odbioru. Nam też się podoba.
1: No dobrze, to teraz wychodzimy z tej, można powiedzieć, wciąż tworzącej się części, no ale również i tego pomysłu nie byłoby, gdyby nie ta druga część, gdzie pracują osoby, które piszą te wszystkie wasze projekty.
15: Można powiedzieć, że pracują tu ludzie i zwierzęta, bo jak widzisz, właśnie jest z nami Yoshi. Jeden ze zwierzaków, który regularnie odwiedza nasze wnętrza, także wiemy, że zwierzęta łagodzą obyczaje i zdecydowanie z tego korzystamy. Także tu jest część biurowa, czy w zasadzie jedna z kilku części biurowych na poddaszu. Widzisz tutaj open space, dlatego nie jest cicho, jest zawsze głośno, żywiołowo. Nieraz pracuje się trudno, szczególnie wtedy, kiedy wymagane jest skupienie, ale przez to, że mamy też i budki wyciszające i też pokój nazywany pokojem psychologa, ponieważ odbywają się tam spotkania psychologa z dziećmi w ramach pomarańczowej energii. Także mamy gdzie się schować, mamy gdzie uciec. Zresztą dobrze to wiesz z doświadczenia, że jak chcemy porozmawiać w ciszy, to musimy się pozamykać w odpowiednim miejscu.
1: Ale to działa.
15: Działa, zdecydowanie tak. Także może pójdziemy dalej, żeby nie robić tutaj rabanu naszej ekipie. Niech piszą dalej te projekty. Idziemy sobie piętro niżej. Niżej też są przestrzenie biurowe oraz, jak ktoś mówi, serce organizacji, czyli sekretariat, wraz z siedzibą kadr księgowości, no i naszym zarządem, ale także Centrum Integracji Społecznej, ponieważ nasza fundacja, jak wiecie Państwo, prowadzi właśnie CIS w Żywcu.
1: No to najpierw do tego CIS-u zajrzyjmy.
15: Zapraszam.
1: Bo teraz wchodzimy, można powiedzieć, piętro niżej pod tę część, która ma funkcjonować w przyszłości jako hostel i te mieszkania.
15: Dokładnie tak. Jesteśmy piętro niżej, no tu już widzisz, że także remont się dzieje. Nie jest tak pięknie biało, jak to było przed chwilą, te parę stopni wyżej. Jest tutaj pracownia upcyclingu, jest także pomieszczenie, które docelowo ma być salą konferencyjno-wystawienniczą, także też chcemy napisać projekt, który umożliwi nam wyposażenie tej sali w odpowiedni sprzęt, też taki troszkę audiowizualny, ponieważ część tego sprzętu wystawienniczego już mamy zgromadzonego z poprzednich projektów. Jest on też częściowo mobilny, więc my możemy nasze planowane wystawy przenosić, zmieniać, wychodzić też z nimi w teren. No ale chcemy mieć już takie stałe miejsce właśnie, które będzie służyć tylko do tego, bo jak wiemy, kamienica jest ogromna, prawie 1700 metrów kwadratowych, a nieraz no, nie ma gdzie zorganizować spotkania, bo tyle się dzieje i żadne pomieszczenie nie jest wolne. Tam, gdzie jest pracownia upcyclingu, chcemy też docelowo zrobić salę koncertową, ponieważ jak wiemy, w Żywieckiej nieraz te koncerty się odbywały i chcemy wrócić do tej tradycji takich muzycznych spotkań. Zresztą to jest ta część, ta ukośnie ścięta z balkonem, na które chociażby wychodziły dzieci w ramach spotkań tych warsztatowych, historycznych z Zabłociem za Pan Brat. Także jest to miejsce bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne. Rzadko kto na nie wychodzi, ale się da. Także jak widzisz, znajdujemy się w tej ceglanej przestrzeni. Mnóstwo sprzętów, narzędzi, wielki stół warsztatowy, także tu się naprawdę dzieją piękne rzeczy i tutaj tak naprawdę te wszystkie używane już rzeczy dostają szansę na nowe życie. Więc też zachęcam w ogóle do śledzenia naszych social mediów, gdzie mamy Centrum Integracji Społecznej w Żywcu wydzielone, gdzie mamy także pracownię renowacji mebli, gdzie wióry lecą, gdzie są też wystawiane meble na sprzedaż, ale też Państwo możecie dostarczyć meble wymagające naprawienia czy założenia nowej tapicerki właśnie tutaj do nas do pracowni. Ona na ten moment znajduje się na tyłach sklepu Pasaż, naszego zaprzyjaźnionego partnera też licznych działań na ulicy Dworcowej 22, a w Żywcu, i tam do tej pracowni możecie Państwo zadzwonić, podjechać też, popatrzeć, co pięknego tworzą i może coś Was skusi.
1: No dobrze, wspomniałaś o przynajmniej dwóch pracowniach w ramach Centrum Integracji Społecznej. No ale no właśnie, gdzie reszta przecież tych działań reintegracyjnych? Jest tu dużo, dużo więcej.
15: Dobrze, że to też zauważyłaś, wyłapałaś. Faktycznie tych pracowni mamy sporo. Jest na przykład pracownia gospodarcza, gdzie osoby z tej pracowni uczą się też sprzątać, myć, odkurzać, myć okna, co wcale nie jest takie łatwe, to wbrew pozorom. Także te osoby są troszkę rozproszone po naszym budynku, ale też wychodzą na zewnątrz, ponieważ są dodatkowe zlecenia sprzątania bloków, domów, mycia okien u osób prywatnych. Także jeżeli Państwo potrzebujecie takiego wsparcia, też możecie się do nas do CIS-u zgłosić i pracownia gospodarcza tutaj na pewno dobrze się zajmie wysprzątaniem danej przestrzeni. Mamy także pracownię hotelarską z wiadomych przyczyn, ponieważ tworzy się hostel i osoby z tej pracowni przygotowywane są do pracy w hostelu, także do obsługi klienta, ale też do utrzymania porządku w tym miejscu, co jest troszkę jakby no różni się od tej pracowni gospodarczej, o której mówiłam wcześniej. Mamy też pracownię gastronomiczną zlokalizowaną jeszcze piętro niżej, która współpracuje razem z Bistro Przystanek w Zabłocie, gotując pyszne obiady nie tylko dla osób z zewnątrz, dla klientów zewnętrznych, ale także dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, ponieważ te osoby też codziennie dostają ciepły posiłek i właśnie ta pracownia uczy, jakby osoby z tej pracowni no, uczą się dobrze gotować i też przyrządzać różne pyszności i słodkości.
1: W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę te pracownie to absolutnie nie jest takie typowe przedsiębiorstwo, bo to coś na kształt przedsiębiorstwa społecznego i te zyski są przeznaczane no jakby na rozwój zarówno tych uczestników, jak i na przykład pracowni i tego, co jeszcze mogą zrobić lepiej, by przygotować się do powrotu na otwarty rynek pracy, no bo przecież o to w tym chodzi.
15: Tu szczególnie właśnie mówimy o przystanku Zabłocie, gdzie w przystanku Zabłocie, czyli w tym przedsiębiorstwie ekonomii społecznej, właśnie pracują osoby, które wyszły z CIS-u, czyli z tych pracowni, do których chodziły wcześniej, więc to jest faktycznie ogromna szansa na rozwój. Osoby, które są w Centrum Integracji Społecznej, mogą realizować różnego rodzaju szkolenia, oczywiście za które nie płacą, więc ten, kto chce wykorzystać tą szansę na rozwój, wyjść na rynek pracy, co nie jest łatwe, to często też dla osoby, która, nie wiem, na przykład tylko rok nie pracowała, no już wypadła z tego obiegu, można tak powiedzieć, więc to jest takie fajne miejsce na wdrożenie się, no i wyciśnięcie na maksa tej cytryny, jaką daje tak naprawdę na tacy Centrum Integracji Społecznej w Żywcu. A też jeszcze mówiąc o pracowniach, mamy chociażby pracownię opiekuńczą, gdzie osoby po kursie na przykład na opiekuna osoby starszej czy asystenta osoby z niepełnosprawnością mają praktyki Domu Pomocy Społecznej, czy też innych ośrodkach, gdzie przygotowują się właśnie do zawodu asystenta opiekuna, a wiemy, że społeczeństwo w bardzo szybkim stopniu się starzeje. Z jednej strony przedłużenie życia, nieczęsto idzie za tym dobra jego jakość i siły. Stąd ten zawód asystenta jest niesamowicie ważny, ponieważ też, jak może Państwo wiecie, prowadzimy projekt rządowy asystentury dla osób z niepełnosprawnością, tak zwany AON, oraz podobny projekt ze środków unijnych, gdzie realizujemy także usługi asystenckie, opiekuńcze i sąsiedzkie. Także wiemy, ile osób wymaga wsparcia, ile też mamy asystentów i asystentek wykształconych kierunkowo po to, żeby pomagać innym.
1: No właśnie, bo w kontekście tej asystentury, to jak przemykam tu czasem u Was w kamienicy z mikrofonem, no to akurat właśnie przy tym pomyśle, przy tym projekcie, no tych ludzi przewijało Wam się tutaj naprawdę sporo.
15: Zdecydowanie tak. Czasami są takie spokojne dni, a czasami nie wiadomo, w co włożyć ręce, i takich dni jest więcej, zdecydowanie. A tutaj Cię na chwilkę przetrzymam, ponieważ w tym miejscu może to jeszcze nie wygląda, ale też powstanie specjalnie łazienka właśnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Także jak widzisz, te przestrzenie są naprawdę ogromne. Nad oficynami tak zwanymi przez nas nadbudowaliśmy piętro, także po to, żeby zyskać kolejną przestrzeń do działań, też na pomieszczenia dla samorządu, ale też planujemy otwarcie świetlicy dla dzieci, więc trzymajcie kciuki. Wyników projektu jeszcze nie znamy. Jak się to uda, to będzie przestrzeń dla dzieciaków, które będą super zaopiekowane i zadbane, bo o to nam chodzi. Tutaj za ścianą, znaczy tutaj za plecami huczy nam serwerownia, dużo kabli, ale też taka przestrzeń, która nieraz służy nam za miejsce sesji zdjęciowych, ponieważ też mamy pracownie dobre sobie, może kojarzysz piękne, kolorowe ubrania, jakie się tam szyją. Także już dzisiaj właśnie mieliśmy sesję, pozujemy na tle tej niewykończonej ściany, ale ona jest na tyle atrakcyjna i ma ciekawy kolor, że jakby tworzy nam piękne tło, szczególnie jeżeli chodzi o kolorowe ubrania. Także też zachęcamy, żeby zerknąć na Facebooka Dobre Sobie, na stronę internetową. A właśnie jeżeli coś kupicie, to pieniądze, tak jak powiedziałaś wcześniej, zostają tutaj, lokalnie, idą na rozwój pracowników.
1: No dobrze, to co, na moment zajrzymy jeszcze do tego centrum dowodzenia.
15: Dokładnie tak. Może być głośno, może być harmider, a może też być bardzo cicho.
1: Zobaczmy.
15: Sprawdzimy. Zobaczymy, co to będzie. Podejrzanie cicho. Chyba gdzieś się pochowali, bo to niemożliwe, żeby tutaj było tak spokojnie. Albo siedzą zlokalizowani w kuchni. O, jest tam jedzonko, ale nie ma człowieka. Jak widzisz, tą kuchnię też udało nam się odnowić. To jest akurat na takie nasze wewnętrzne potrzeby. I jak wiesz, to tutaj często też nagrywałyśmy nasze spotkanie. Przestrzeń nam się troszkę zmieniła, jest wygodniej, jest komfortowo, jest naprawdę dużo, dużo miejsca, żeby sobie spokojnie usiąść, wygodnie. O, przemyka teraz kierowniczka Centrum Integracji Społecznej, nie do schwycenia, jest zbyt szybka niestety, ale właśnie za tymi drzwiami znajduje się Biuro Centrum Integracji Społecznej, także każdego, kto chce skorzystać, zapraszamy na pierwsze piętro tutaj do nas, do fundacji, i zaraz za sekretariatem znajdziecie Państwo ekipę CIS-u, więc warto ich łapać i warto korzystać z ich wiedzy. Jak wiesz, mamy też salę konferencyjną, taką niedużą, gdzie często prowadzimy spotkania online'owe albo warsztatowe dla naszych uczestników. Centrum Integracji Społecznej. Jest wyjątkowy porządek, Kasia. To nie spotyka się często.
1: I wyjątkowo cicho.
15: I wyjątkowo cicho, to też jest ciekawe. Także mamy tą właśnie przestrzeń do takich wspólnych obrad, działań, dyskusji. Zapraszamy też tutaj nasze asystentki i asystentów na superwizję, którą mają raz w miesiącu z panią psycholog, mają możliwość oczyszczenia głowy i wygadania się, jeżeli chodzi właśnie o asystenturę, bo nie jest to projekt łatwy. Jak wiemy, także też jak widzisz, cegła jest zostawiona, białe ściany, to widzisz już szare. Dobre oświetlenie, więc często nie jedna komisja działa i lokalnie tutaj zasiadała.
1: No dobrze.
15: Idziemy dalej, przemykamy. Tu na chwilę, co, sekretariat na razie puściutki, ale chyba ktoś wyszedł na minutę, bo nie jest to możliwe, żeby ktoś zniknął od nas z sekretariatu. Centrum dowodzenia, zarząd na prawo, kadr księgowość na lewo.
1: No to idziemy w takim razie dalej. No
16: tak
1: i
16: jest, piętro.
1: No i właśnie schodzimy niżej przez te wasze piękne klatki, które no właśnie ciągle pozostają w tej cegle i to się chyba nie zmieni.
16: To się nie zmieni absolutnie. Jak widzisz, są zamontowane dwa ciągi barierek po jednej i po drugiej stronie klatki schodowej. Właśnie ciąg barierek ważny, że osoba, która ma problemy z poruszaniem się, nie ma nagle tej przerwy we chwyceniu się barierki, tylko prowadzi ona ją na sam dół.
1: No i o ile pamiętam, to również projekt. No to się wydaje, że to taka mała rzecz. A, no właśnie, ktoś musiał napisać projekt, żeby no, choćby ten pomysł i to udogodnienie nie zrujnowało finansów.
16: Dokładnie tak. Te akurat barierki i winda schodowa były możliwe dzięki środkom pozyskanym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zeszłym roku. Także bardzo świeża sprawa. Tutaj, jak widzisz, winda schodowa jeszcze zabezpieczona. Na razie nie było potrzeby jej uruchamiania, więc ona jest przygotowana na to, że jak dostaniemy informację, że osoba potrzebuje tutaj wyjechać na tą część parteru, właśnie z rejonu parkingu podwórka, jesteśmy gotowi po to, aby ją tutaj chwycić. Jak widzisz, tu jeszcze do końca progi nie są zniwelowane, ale też nad tym pracujemy. Mówię, no dużo, bardzo dużo, dużo się dzieje, a podwórko, które widzisz, to jedno podwórko zewnętrzne, jak i wewnętrzne, chcemy zmienić na podwórko zielone z zastosowaniem zielono-błękitnej infrastruktury.
1: Zielono-błękitnej struktury?
16: Tak, zielono-błękitnej infrastruktury i ta zielona, tak zwane ZBI, przewiduje nie tylko roślinne nasadzenia, które przechwytują jakby wodę deszczową, która normalnie albo wchodzi do kanalizacji deszczowej, albo rozlewa się po podwórkach, tylko na przykład przewiduje posadzenie czy założenie ogrodów deszczowych, czyli taką filtrację wody, zmniejszenie tej ilości wody, która wypływa finalnie dalej, a błękitnej to właśnie jest związaną z tym przechwycywaniem wody, na przykład do łapaczy deszczu, do zbiorników na deszczówkę, po to, żeby tą wodę wykorzystać na przykład do podlewania roślin, które się tutaj znajdą. Planujemy posadzenie zielonej ściany, planujemy namalowanie też kolorowego muralu, żeby trochę ten teren upiększyć. Jak widzisz, jeden budynek został wyburzony, ale on już był w bardzo złym stanie technicznym i od razu dostaliśmy zgodę na jego usunięcie. On nie był budynkiem zabytkowym. Tutaj widzisz, jeden budynek został. Zastanawiamy się, czy go wyburzyć, czy zostawić, ale z racji tego, że no mamy mało tej przestrzeni warsztatowej, to pewnie on zostanie, ale też wymaga, jak widzisz, intensywnych prac remontowych.
1: Czy muszę wejść w słowo, ale czy ten budynek, który przed nami, no na tym niewielkim ciągle jeszcze podwórku, ale on też jest własnością fundacji?
16: Tak, ten budynek też jest naszą własnością, tak samo jak to całe podwórko i ten budynek, którego już jakby nie ma i go nie widzimy. I tutaj właśnie w tym skwerku planujemy tą zieloną ścianę, mural, wraz oczywiście z porozumieniem za zgodą naszego sąsiada, żebyśmy wspólnie o tą jakby przestrzeń zadbali. Jak widzisz, też część budynku ma elewacja, jest ocieplona, część oficyn, jeszcze tej elewacji pięknej zrobionej nie ma, bo to są też ogromne koszty.
1: No pięknie, tu aż miło posłuchać, jakie plany, trochę nam tu wieje, musimy się schować, ale no, te plany już same całkiem ciekawie brzmią, no bo tak naprawdę to wasze podwórko, z którego właśnie już wracamy do kamienicy, to zawsze było trochę takie zaplecze dla ekip budowlanych.
16: Trochę tak jest nadal, trochę jeszcze tak jest, no ale wiadomo, że remonty tego wymagają, ale finalnie chcemy doprowadzić do tego, żeby był tutaj porządek. Jeżeli byś weszła z zewnątrz głównymi drzwiami, czyli tymi, przy której widnieje skrzynka na listy, to jest taki wyznacznik, to kierując się na lewo znajdziesz gabinety projektu rządowego i unijnego właśnie asystentury, czyli tak zwanego AONUI, właśnie mija nas pan kierownik programu Przemyka, do którego nieraz stoją długie kolejki, a skręcając jeszcze w lewo są takie drzwi od zaplecza do pracowni Dobre Sobie, gdzie powstają piękne ubrania, torby i inne różne gadżety, które właśnie wykonują uczestniczki pracowni designu i techniki biurowej.
1: Zajrzymy tam na chwilę?
16: Możemy zajrzeć. Zaskoczymy ich, bo nic nie wiedzą.
17: dobry.
1: Dzień dobry.
16: Mamy super ekipę, która wykonuje projekty haftów, która haftuje. Można też zamówić na druki, na przykład, znaczy hafty na koszulkach, na bluzach czy na torbach. Zobacz na to wyposażenie pracowni. Tu jak człowiek ma zły dzień, warto wejść, warto pooglądać i od razu oko się raduje. Tu pieska już poznałaś. Zwierzaki mają swoje zaplecze. Także no duże przestrzenie, wygodne do pracy, no bo panie muszą mieć tą przestrzeń do krojenia, do szycia, do projektowania przede wszystkim, po to, żeby te ubrania były takie piękne, jak widzisz.
1: To nie przeszkadzamy tutaj panią w twórczej pracy?
16: To jest jeszcze ważny element, też na wejściu po lewej stronie, cegła z napisem Schwarz. Jej tutaj pierwotnie nie było, została jakby umiejscowiona przez naszego wcześniejszego instruktora jednej z pracowni, Marcina, właśnie jakby taką napamiątkę. Ta cegła została znaleziona w naszej piwnicy, co też może świadczyć o tym, że cały budynek jest wykonany z tej cegły. Takich cegieł było tu oczywiście więcej, więc na pamiątkę po Otto Schwarzu została ta cegła umiejscowiona i to też jest taki punkt przystankowy w czasie warsztatów z dziećmi, żeby opowiadać o lokalnym przemyśle w Zawłociu.
1: No dobrze, to żeby zamknąć tę współczesność, no to jeszcze przemknijmy w stronę tego, gdzie każdy pewnie kiedyś wyląduje, czyli w kuchni.
16: Każdy wyląduje w kuchni, masz rację, ktoś mi przez żołądek do serca. Jesteśmy teraz w przystanku Zawłocie, w bistro, czyli w tym podmiocie ekonomii społecznej, gdzie już czujesz te piękne zapachy, się przemieszczają i pobudzają nasze soki żołądkowe. Także zachęcamy wszystkich, aby do nas spadli. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, godziny otwarcia i menu aktualne państwo znajdziecie też na stronie internetowej przystanku, powieszone to też są plakaty, więc jak idziecie spacerkiem obok Wrocławiej 2, warto zawsze zerknąć. Przypominamy, że przystanek Zawłocie jest podmiotem ekonomii społecznej. Tutaj pracownia gastronomiczna współpracuje z uczestnikami, czy też z osobami zatrudnionymi w przystanku Zawłocie, gdzie też karmią naszych uczestników centrum, można zamawiać obiady zewnętrzne, no i cały dochód ze sprzedaży znowu jest przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy.
1: To co, zostały nam tak naprawdę chyba piwnice i tam też jest ciekawie.
16: Tam też jest ciekawie, jeszcze zobacz, mijamy nasze drugie podwórko, wewnętrzne patio, możesz je też pamiętać z czasów wykopalisk archeologicznych. Teraz troszkę strach tam wchodzić, ponieważ jest bardzo rozkopane, ale dlatego, że pracowaliśmy nad izolacją fundamentów, czy kolejnej części fundamentów, nad odwodnieniem tego terenu, bo chcemy tu zrobić drugie zielone podwórko.
1: Ale czy te prace, które właśnie teraz, no typowy plac budowy, rury, jakieś odwodnienie, zabezpieczenie tych fundamentów, czy to kolejny duży projekt?
16: To jest jakby efekt wcześniejszych projektów, chociażby też z Ministerstwa Kultury, ale też jakby tak powolutku dzieją się tu prace wykonywane metodą gospodarczą, czyli z uczestnictwem osób, które są w Centrum Integracji Społecznej. Jednak na to też potrzebujemy kolejne duże środki. Chcemy zrobić osobny projekt właśnie tych zielonych podwórek, które będą takim modelowym projektem, możliwym do kopiowania, szczególnie przez mieszkańców, właścicieli kamienic, domków, gdzie jakby często nie ma się pomysłu, jak zagospodarować teren właśnie znowu z wykorzystaniem tej zielono-błękitnej infrastruktury. Stąd obecność części nas w takim dosyć znanym programie Zielony Lider, gdzie dokształcamy się właśnie w kierunku wykorzystania ZBI.
1: No dobrze, i teraz już przed nami ciemności.
16: Przed nami ciemności, ale już się zaświeciło światło, więc jak widzisz, wszystko jest znowu rozkopane. My się śmiejemy, że lubimy tutaj ściągać te płytki i rozkuwać to, co mamy pod nogami, ale to wszystko ze względów bezpieczeństwa, ponieważ wzmacniamy fundamenty.
1: Dobrze, tu pamiętam, że tu była studnia.
16: Nawet i jest.
1: Co więcej jest
16: uwaga,
1: teraz...
16: Uwaga, żebym cię nie uderzyła, ponieważ dojście do tej studni to trzeba uchylić duże okno. Zawsze zachęcam też zwiedzających, żeby sobie wsadzili tę głowę do środka. Jest to ciekawe, ponieważ ta studnia cały czas działa. Teraz może nie widać tej wody za bardzo, ale...
1: Ale wilgoć woda... widać
16: wilgoć,
1: tam na domu.
16: Tak, i czuć też, także... No to jest ciekawe, bo cembrowina jest ceglano-kamienno-drewniana. Jest to bardzo złożona konstrukcja studni, a
15: jak prowadziliśmy badania archeologiczne w 2019-2020 roku, no to ta studnia była zasypana współczesnymi śmieciami. Praktycznie żadnych zabytków tam nie znaleźliśmy, tylko współczesne odpady. No służyła jako taki duży kontener na śmieci w przeszłości. Niestety teraz jest oczyszczona. Bardzo atrakcyjne miejsce, wciąż
1: podświetlone.
15: Podświetlone. Druga studnia znajduje się w kolejnej części kamienicy, ale myślę, że nie będziemy tam wchodzić, żeby nie spaść z tych schodków, ponieważ jak widzisz, wszystko też jest tutaj rozkopane, fundamenty są wzmacniane i to też jest efekt właśnie projektów realizowanych chociażby ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ już no, mieliśmy parę etapów prac związanych właśnie z tą naszą piwnicą, wzmocnieniem fundamentów, rewitalizacją, o utrzymanie jakby tej zabytkowej bryły, żeby służyła przez kolejne długie, długie lata. A w tamtej części piwnicy, jeżeli pamiętasz, posiadamy zdobiony strop. W strobie zdobiony motywami roślinnymi, geometrycznymi, które bezpośrednio nawiązują do kultury żydowskiej, ponieważ jak wiemy, właścicielami tego budynku byli przedsiębiorcy żydowscy, którzy prowadzili tutaj kawiarnie, sklepy, m.in. sklep kolonialny, handel bławatny był prowadzony, wyżej były mieszkania, biura, także kamienica tętniła życiem i myślimy, że nasze działania no, są odpowiedzią zdecydowanie na to, co się działo w przeszłości. Chcemy zachować tą pamięć także trudną i bolesną, ponieważ jak wiemy, siedzibę tutaj też miał jeden z oddziałów niemieckiej nazistowskiej policji, następnie była tutaj siedziba UB, następnie milicja, więc taka dosyć trudna historia, bolesna dla wielu mieszkańców Żywiecczyzny, związana z tą przestrzenią i tą pamięć też chcemy zachować, a jednocześnie ją odczarować, żeby osoby nie bały się do nas przychodzić, żeby jednak dobrze myślały o tym miejscu i dały taką nową, dobrą energię tej przestrzeni.
1: To, co mnie tutaj uderza, to oprócz tego, że jest rzeczywiście przynajmniej metr niżej niż pamiętam od ostatniej wizyty w tym miejscu, to, że ta winda wasza zjeżdża dosłownie tutaj. No, trudno powiedzieć na samo dno, ale do samych fundamentów. To jest niesamowite, że nawet takie przestrzenie mogą z czasem być również, no właśnie, przystosowane, a przede wszystkim dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
15: To było naszym celem, ponieważ w przyszłości, jeżeli nam się tylko powiedzie, chcemy, żeby ta przestrzeń piwnicy właśnie też była dostępna na lokalne działania, może na utworzenie takiej izby pamięci, mikromuzeum, no ale też jak widzisz, nie tylko wzmocnienie fundamentów jest tu ważne, ale także no, utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu po to, żeby na przykład obiekty, które byśmy tutaj chcieli prezentować, przechowywać, czy na przykład tutaj postawić stół multimedialny ze zbiorem danych historycznych, żeby nic tym rzeczom się nie stało, żeby one się nie uszkodziły, więc jeszcze no, wiele wody w sole upłynie, zanim uda nam się to zrealizować, no ale przede wszystkim najpierw te prace remontowe, żeby bryła była stabilna, żeby nic się nam na głowy nie zawaliło, bo wiadomo, obiekt jest zabytkowy, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, no i powstał w takiej formie prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Co było wcześniej, do końca nie wiemy, na pewno jakieś mniejsze takie jakby rewiry takiego mikroprzemysłu, może bardziej domowego, rzemieślniczego, co nam potwierdziły badania archeologiczne, no ale wciąż mówię, no wciąż ta kamienica skrywa tajemnice, które stopniowo odkrywamy, odsłaniamy, ale myślę, że nie zdradzi nam wszystkiego.
1: Aniu, no doszłyśmy tak naprawdę do samych fundamentów, do historii też tego miejsca i to, o czym wspomniałaś, że trochę chcecie odczarować również te wspomnienia, to wszystko, co wiąże się z przeszłością również przecież tego miejsca. No ale właśnie, to jest fenomen, że z jednej strony z szacunkiem dla przeszłości, dla osób, dla których to miejsce bolesne, ale może być ważne, a z drugiej strony no właśnie dajecie nowego ducha i tak naprawdę przecieku przyszłości, no właśnie z tymi wszystkimi projektami, z CIS-em, z pracowniami, no tu się naprawdę dużo dzieje i no właśnie nie skupiacie się wyłącznie na historii, ale skupiacie się chyba przede wszystkim jednak na ludziach.
15: Zdecydowanie. Człowiek jest naszym priorytetem i to jego mamy na uwadze i mówiąc zarówno o osobach, którymi teraz się opiekujemy, którymi się zaopiekujemy dopiero, ale też właśnie tymi, których historia zaprowadziła kiedyś do tego miejsca, ponieważ wszystko to, co robimy, robimy dla ludzi, robimy dla innych właśnie poprzez działania projektowe. Nie są to łatwe działania, ponieważ też musimy starać się o dotacje zewnętrzne. Nie mamy jakby takiego jednego, stałego, stabilnego źródła, które umożliwia nam tą pracę, także stąd ta duża ilość rozmaitych projektów, różnych programów, które realizujemy, czy to właśnie pomarańczową energię, stop osamotnieniu dzieci, czy programy stypendialne, czy też debaty oksfordzkie, gdzie dzieci i młodzież uczona jest kulturalnej dyskusji, co im się przydaje w dalszym życiu i wiemy, że potrafią dyskutować i robią to doskonale i na bardzo wysokim poziomie, także to jest inwestycja w człowieka, a przy tym my mamy okazję poznać masę świetnych osób, bardzo interesujących, z ciekawymi historiami, nie zawsze wesołymi i radosnymi i potem często nam te szlaki się gdzieś tam przecierają i łączą dalej, nawet jak pewnych osób już tu nie ma, nie pracują, to jak nieraz się spotykamy na ulicy, czy na jakichś warsztatach, czy często wyjazdowych, to jest bardzo dużo radości, że możemy się znowu spotkać, zobaczyć i że najczęściej mamy ten odzew, że Żywiecka Fundacja Rozwoju, a w zasadzie działania przez nas realizowane, no miały pozytywny wpływ na ich życie, no bo właśnie o to chodzi.
1: Trochę pospacerowałyśmy po tym wyjątkowym waszym miejscu, bo przecież to kamienica, która jest własnością Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ale tak już niemalże zamykając to nasze dzisiejsze spotkanie u was, muszę cię zapytać, jak ty byś zdefiniowała rozwój? No bo właśnie jesteście Żywiecką Fundacją Rozwoju, no to ten rozwój tak właściwie to co?
15: Chyba rozwój swój też i rozwój może potencjałów, talentów i dawanie szansy na zmiany w życiu, którą się chce osiągnąć, a dajmy to przez różnego rodzaju narzędzia, które dane osoby mogą, jeżeli chcą, też oczywiście wykorzystać. I to jest ta szansa, że my dajemy, jak się to mówi, marchewkę, a nie kij, ponieważ wiemy, że takie danie właśnie wsparcia, narzędzi, umiejętności jest zdecydowanie najważniejsze i ta osoba sobie gdzieś tam w tym rozwoju swojej kariery, talentów dalej pomoże. No i ja też widzę przez swój pryzmat, ile tutaj już się nauczyłam, ile wciąż się uczę na wielu płaszczyznach z racji różnych działań projektowych. Ja to też zdecydowanie to miejsce pracy traktuję jako swój rozwój i wciąż się uczę dobrej współpracy z drugim człowiekiem, bo też nie jest to proste przy projektach, które realizuję, które są bardzo trudnymi projektami, jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie i komunikacje, więc to jest też dla mnie wyzwanie, no i to jest w tym świetne.
1: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i można powiedzieć taką wycieczkę trochę w czasie i przestrzeni.
15: Dziękuję bardzo, że nas odwiedziłaś i mam nadzieję, że na kolejnym spacerze będę mogła ci pokazać już kolejne etapy zrealizowanych prac, zarówno tych w podziemiach, w kazamatach, jak to niektórzy się śmieją, jak i właśnie na poddaszu w tej części hotelarskiej.
14: SK Beskidy.
1: Kolejne nasze radiowe spotkanie z historią. Dzisiaj wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu, przyjrzymy się dawnym, ale i tym współczesnym tradycjom związanym z Bożym Ciałem, może tak najkrócej, bo właśnie to kościelne święto no, łączy się również z wieloma tradycjami, które, no, jakby nie było, również zawarł w swojej kronice nasz zacny kronikarz Jędrzej Komoniecki. No i pani Doroto, tradycyjnie od kronikarza zaczniemy, bo chronologicznie on oczywiście wygrzebał, zapisał, no i uwiecznił te informacje, które między innymi tego, jak Boże Ciało było obchodzone w dawnym Żywcu, no on po prostu to zapisał dla potomnych.
17: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie i opowieść o Bożym Ciele, o oktawie zaczynamy od tych najwspanialszych zapisów i proszę Państwa, ja zawsze mówię czapki z głów dla Jędrzeja, ponieważ we wprowadzeniu Jędrzej dał taki jeden z rozdziałów, obyczaje starożytne, które się nigdy w Żywcu odprawowały. I proszę Państwa, to jest może cztery stronice oczywiście z przypisami, ja tutaj nie wertujemy oryginału, tylko już to opracowanie powojenne z wieku XX. I to, co jest doskonałe, to tak nawet odliczając na jakąś intuicję historyczną, pod koniec XVII wieku Jędrzej, czy na początku XVIII, zbiera zapiski, dawne kroniki, no i oczywiście tak sobie wyobrażam, że ma jakąś wiedzę i także pyta tych najstarszych urodzonych w Żywcu. Wydaje mi się, że takie tradycje, te religijne, te kościelne, które były zapamiętane wtedy na przykład przez najstarszych mieszczan, naprawdę możemy je datować przynajmniej 100, 150, a nawet 200 lat wstecz. I teraz posłuchajcie Państwo, co pisze o Bożym Ciele, bo no to są tradycje, o których my w ogóle nie słyszeliśmy. W dzień Bożego Ciała wiechę wysoką wieńcami ozdobioną na cmentarzu stawiali, co też i rzemieślnicze gospody w rynku przed swymi gospodami czynili, które przez wszystkie oktawę tak stały, a w oktawę same, kończąc nabożeństwo ponież porze, na cmentarzu ołtarze ubierano i Ewangelię cztery przed nimi kapłani czytywali, strzelając każdym razem zawsze. No kto by wymyślił dzisiaj taką tradycję, że właśnie cmentarz, że tam Ewangelię i te strzały. I tak, żebyśmy dokończyli

0: tych obyczajów. I tem przez oktawę Bożego Ciała szkolni ci chłopcy w giełskach do kościoła chodzili, a na głowach wieńce miewali, czyniąc tak na sumy, nieszpory i procesje. Z gospód też młodzieńcy po dwu z każdej na porządkę z świecami wielkimi na procesjach bywali, wieńców dosyć na tych święcach, mając i kwiecia, i na głowach wieńce, które im panny zwykłe były dawać. No więc też taka niesamowite, że panny wiły wieńce, mieli i na świecach, i na głowach. I to jest wszystko, tak jak Państwo słyszycie, Boże Ciało i oktawa Bożego Ciała. I teraz to, co jest fenomenalne, rok 300 lat temu, proszę Państwa. Rok 1726. No tutaj jest opisana taka bardzo nieciekawa sytuacja, ale związana z Bożym Ciałem. I posłuchajcie Państwo. Dnia 20 czerwca, we święto Bożego Ciała, gdy była procesja około rynku z kościoła Farnego Żywieckiego, przydał się kasus, że po pierwszej stacji jej i przeczytaniu Ewangelii jej świętego Mateusza na porzędzi zachodniej, od dzwonnicy idąc, cum venerabili sacramento, jego mość ksiądz Jan Turowiecki, proboszcz żywiecki, przed domem Jerzego Rydla, mieszczanina i pisarza skarbowego zamkowego, Niemca, nad piwnicą jego załamał się pował, upadłszy cum venerabili do dziury z ludźmi. Aż ksiądz Jakub Borowic, prezydent bracki, jego wyrwał, stawszy się wielki krzyk, kurzawa prochu, lecz przecie bez szwanku żadnego było. A ta piwnica po ogniu dopiero na lat 4 zmurowana i zdylowana była, a tragarze w pół się przełomały, będąc na butwiało. Co to na zły upadek prognostykowano? No i proszę Państwa, podsumowując ten tekst. Pierwszy zapis w ogóle o procesji wokół rynku, rok 1726. Mówi się oczywiście tu o stacjach, mówi się o Ewangelii, mówi się oczywiście o Najświętszym Sakramencie, no, który też upadł, przepraszam, tak mówię, z księdzem Janem Turowieckim. No, z tą piwnicą było coś nie tak, to Państwo wysłuchaliście. Natomiast no, to jest taki bardzo cenna informacja, że za czasów Jędrzeja Komonickiego ta najważniejsza pierwsza procesja odbywała się, pierwsze musieli wyjść z fary i szli wokół rynku. No i tak właściwie było do niedawna. Powiem Państwu, że teraz nie potrafię nawet powiedzieć kiedy, ale to już dosyć długi czas. Procesja odbywa się od parafii do parafii, czyli od parafii żywieckiej do Zabłocia. Następnym razem, że tak powiem, z zabłockiej parafii do żywieckiej, więc łączy się parafie. Natomiast kiedyś każda parafia miała swoją procesję, swoją oktawę, no i oczywiście tą procesję najważniejszą, która zamykała Boże Ciało.
1: Pani Doroto, ale mówiąc o procesjach Bożego Ciała, tych wydarzeniach czerwcowych, no to w przypadku Żywca, prócz Jędrzeja Komonieckiego, mamy jeszcze jedno świetne źródło, pana Zdzisława Marii Okuliara. I te pozycje w dawnym Żywcu, i tam zarówno te opowieści, wspomnienia rynkowych, tak to ujmijmy, procesji, ale już również tych, które odbywają się na tak zwanej Rudzy.
0: Tak, proszę Państwa, no, pan Zdzisław Maria Okuliar to kolejna wspaniała, mała książeczka, a szkoda, wspaniałe wspomnienia przedwojenne samego pana Okuliara, który był wtedy dzieckiem. I na samym początku tejże publikacji w dawnym Żywcu od razu mamy wspomnienia tych wspaniałych procesji. Opisuje oczywiście Rudzę, ale i opisuje rynek. I może od tej Rudzy zaczniemy, bo dla tych najstarszych Żywczan, proszę Państwa, najważniejsze procesje to oczywiście te rudzańskie i związane z oktawą. Nawet bardzo często dzisiaj się mówi, że ta procesja w oktawę jest ważniejsza w Żywcu niż ta w pierwszy czwartek, że tak powiem.
1: No to właśnie, tu chyba wypada nam też dla naszych słuchaczy to jeszcze uszczegółowić, że czym innym jest ta, powiedzmy, główna, największa procesja w samą uroczystość Bożego Ciała, która współcześnie jest między parafiami Żywiec i Zabłocie, a czym innym są te mniejsze, można powiedzieć, procesje w oktawie.

0: Na samej Rudzy, bo obecnie tak to wygląda. Czy w tych czasach przedwojennych również tak to funkcjonowało?
1: Nie, oczywiście nie. Ta procesja główna związana była z konkretnymi parafiami, czyli tutaj mówimy o farze. Natomiast ta druga procesja kończąca oktawę wokół kościółka Świętego Krzyża. I to pozostało do dnia dzisiejszego. To jest bardzo ważne, najbardziej tradycyjne. My nawet kiedyś zastanawialiśmy się, czy by tej drugiej procesji nie wpisać na niematerialną listę dziedzictwa. Dzisiaj, no tak z przykrością stwierdzam, że jest coraz mniej parafian i uczestników. Pamiętam lata, gdzie nie dało się, że tak powiem, wcisnąć fizycznie w tę Rudzę. Mam nadzieję, że to, no to zawsze jest czasami mniej, czasami więcej, natomiast ta procesja rudzańska naprawdę zawsze przechodziła do historii. I proszę Państwa, my całości nie będziemy czytać, bo tego jest też bardzo dużo, natomiast z takich no, ciekawostek, które warto tutaj podkreślić, że przede wszystkim na Rudzy przed wojną na czele tej rejmontowskiej żywiołowości, jak pisze nasz pan Okuliar, na czele z wikarym, kanonikiem, księdzem Michałkiem szedł cały, że tak powiem, cała procesja i cały ten pochód. To, co było bardzo ważne, i tutaj może zacytuję, narodu na tej rudzańskiej procesji Bożego Ciała miara nieprzebrana, falowało, żyło to barwami w promieniach słońca i zanosiło się śpiewaniem. Na ciszę głoszoną przed dzwonki ministrantów, jakby wiatrem kłonieni, chylili się ludzie do ziemi i tak trwali dobrą chwilę, aż Michałek pobłogosławił monstrancją wszystkie strony świata. I proszę Państwa, na tej procesji na Rudzy, wiadomo, i w Żywcu, i w każdej teraz parafii strój żywiecki wybrzmiewa, prawda? Wiem, że dzisiaj jest też problem, żeby nosić te duże, ciężkie rzeźby, które nasze babki bez problemu w strojach żywieckich dźwigały, ale proszę Państwa, uwierzcie mi, faktycznie te posągi czy Matki Boskiej, czy Chrystusa, no, są takie dosyć niewygodne do noszenia. My mamy zdjęcia przedwojenne, gdzie dziesiątki tych pań układały się w czwórki, ubierały się kolorystycznie, to jest bardzo ważne, natomiast wiadomo, że ta ostatnia procesja, która zamykała oktawę, kolorem obowiązującym jest zieleń Matki Boskiej Zielnej, prawda? Więc to jest też wianki i te wianki, które przecież święcimy, są z nami potem cały rok w domu, no i tutaj są takim bardzo symbolicznym, ważnym religijnym elementem, strzeżą domu w czasie burz, jakichś niepokojów i te wianki się do domu poświęcone przynosi. Natomiast to, co też opowiadali bardzo często seniorzy, przed wojną Rudza na te procesje była w całości wyścielana tatarakiem. Dlaczego? No nie było asfaltu, nie było kostki. Tam warunki, że tak powiem, jak lał deszcz, była niepogoda, no nie powiem, że były tragiczne, ale tak było. Stąd ten tatarak był ścinany, rozkładany i procesja szła sobie po tym tataroku. Dzisiaj już ci ludzie pamiętający dobrze, no nie żyją, są świętej pamięci, ale pamiętam ich wspomnienia, chodziło głównie o zapach tataraku. Powiem Państwu, że ja chyba nie do końca znam ten zapach, natomiast na całej Rudzy i właściwie w całym mieście, opowiadał mi o tym świętej pamięci pan Jan Bajtlik, unosił się zapach tataraku. Czy dobrze się chodziło mieszczkom po tym? Nie do końca. Wydaje mi się, że to było wygodne i komfortowe, no ale o tym też wtedy chyba nikt nie rozmawiał. I tak było na Rudzy. I powiem Państwu jeszcze, że w naszych zbiorach i na pewno w albumach rodzinnych zachowały się dziesiątki zdjęć właśnie procesji rudzańskiej. Widoczny jest tatarak. Każdy dom był ubrany tą zieleniną, przybrany zielonymi gałązkami. Na dywanach z okien, na tych dywanach były stawiane figury Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa. Mamy te zdjęcia i tam się naprawdę działo i trudno było, że tak powiem, wejść kolejnym parafialnym mieszkańcom. No dzisiaj no oczywiście cała Rudza się zmieniła, ale no ta atmosfera jakby została udokumentowana na starych zdjęciach.
2: Pani Doroto, a z czego tak historycznie, choćby z tych przekazów seniorów wynikało to, że ta
0: rudzańska procesja była niemalże tak samo ważna jak ta w samą uroczystość Bożego Ciała w Żywcu. Z czego to wynikało? Przez to właśnie, że tam mieszczanie i mieszczki prezentowały się w pełnej krasie? To była ta kumulacja, czy jak? Z czego to mogło wynikać?
1: Duma Potosza, powiem Państwu, bo wydaje mi się, że do dzisiaj nawet ci starsi mówią, że czasami może nie wybiorą się na tą długą dziś procesję, ale na Rudze to trzeba iść. I proszę Państwa, zawsze tak było. Chyba do końca nie potrafię argumentować tego fenomenu, ale to jest dla mnie tak zwany fenomen Rudzy, Kościółka Świętego Krzyża. I wiadomo, że mieszczki były na pierwszej procesji, no to jakżeż bez nich, ale tam już obowiązkowo, ja mówię też o takiej współczesności, jak się komuś nie uda, różnie teraz jest w tych naszych współczesnych czasach, no to ta rudzańska oktawa jest obowiązkowa. To jest fenomen miejsca, fenomen historii, i Rudza to jest po prostu Rudza i chyba nie ma co tutaj więcej dodawać.
0: Pani Doroto, ale dzisiaj te współczesne procesje już zamykające oktawę Bożego Ciała na Rudzy, one odbywają się bezpośrednio przy kościele, czy może w jakimś szerszym kręgu? Jak to wygląda obecnie?
1: Tak, oczywiście w szerszym kręgu, bo wychodzi się z kościoła i przechodzi się jakby naokoło świątyni ulicami Batorego, wchodzi się w 3 maja, Bracka i powraca się dzisiaj przy studni od kościoła od strony Świętokrzyskiej. Tutaj sam okuliar mówił, że był to tak zwany rynek świętokrzyski. Czyli, proszę Państwa, ta procesja idzie sobie po dawnym rynku naszego miasta, bo to była ta druga lokalizacja, więc bądźmy też tego świadomi. No i to jest taka piękna procesja. I powiem Państwu tak szczerze, nie tak wyczerpująca, bo te procesje dla mieszczek, i tu mówię z pełną świadomością, bo też nieraz uczestniczyłam w stroju. Proszę Państwa, przejście w stroju, powiedzmy, czy z Zabłocia do Żywca, czy na odwrót, wcześniejsze ubieranie się godzinne, msza, potem to przejście około 1,5 godziny, ulicami miasta, takimi betonowymi, ciężko. Natomiast nie wyobrażam sobie tej wspaniałej atmosfery przed wojną, gdzie Rudza była też zacieniona drzewami, szło się po tataraku. Myślę, że to była ogromna przyjemność. Też było inaczej, prawda? No zupełnie inaczej wyglądało, miasto na początku XX wieku niż teraz. To bardzo współczesne miasto. I może, pani redaktor, spróbujmy jeszcze tutaj zacytować czy podsumować słowa pana okuliara, który opisuje też procesje farne, rynkowe. Brałem częsty udział, ale najlepiej utkwiły mi w pamięci te obchody świąteczne, które jako dziecko oglądałem z balkonu domu, w którym mieszkaliśmy na rynku. No i widziałem to wszystko z góry. Owo mrowie ludzkie wylewające się z uliczki Otwary między dzwonnicą a nieistniejącym domem szlachtów. Procesja skręcała od pierwszego, który mieścił się w bramie Sroków, drugi ołtarz budowano w narożnym budynku restauracji Zychów, trzeci u piekarzy Molińskich czy aptekarza Gebauera, a czwarty, ostatni obok domu, w którym mieszkaliśmy. I proszę Państwa, oczywiście z każdej jakby strony świata ten ołtarz miał być i tak było do dnia dzisiejszego, jak na pewno Państwo pamiętacie te procesje na samym rynku. Wiadomo, gdzie jest piekarz Moliński. Państwo okuliarowie mieszkali na rogu rynku i ulicy Kościuszki, czyli dawna trafika państwa Bielewiczów. No i tutaj od strony ratusza, bym powiedziała, i od strony tej ostatniej pierzei, gdzie mamy różne sklepiki i bank. Więc z każdej strony bardzo ważny ołtarz budowany przez mieszkańców. No i tutaj też w tym tekście związanym z tą pierwszą procesją pan okuliar bardzo podkreśla. Mutki i matrony wyubierane były dziesiątkami w przepych tiuli haftowanych, chust, czepców, dzianych ze szczerozłotych nici. No i tutaj bardzo podkreśla tą urodę naszych żywczanek. Opisuje także księdza proboszcza Sadkę, który był podtrzymywany za łokcie, by ręce nie omdlewały. Oczywiście kroczył pod baldachimiem i niósł najświętszy sakrament. I tak, szanowni państwo, jest do dnia dzisiejszego. Może nigdy nie widziałam podtrzymywania, chociaż taki piękny gest, jeżeli ksiądz proboszcz jest starszy. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że baldachim niesiony jest zawsze przez żywczaków w strojach żywieckich. I to jest taki dla nas też bardzo ważny moment, że no tutaj strój żywiecki zawsze musi wybrzmieć, a cała asysta idzie za nimi. Te opowieści, ja zawsze namawiam, żeby odnawiać sobie teksty pana Okuliara, bo są naprawdę cudowne i zupełnie inaczej się czytają niż oczywiście teksty Jędrzeja Komonickiego.
0: No właśnie tu muszę pani wejść w słowo, bo to zaraz wychwyciłam w momencie, kiedy pani cytowała właśnie pana Zdzisława. Fenomenalnie pisze tak bardzo opisowo. Możemy dwa słowa powiedzieć o panu Zdzisławie? Skąd on to ma, tamte opisowość języka? Czy to była jego pasja, czy może nauczyciel po prostu?
1: Znaczy, proszę państwa, on studiował w ogóle medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale i także rozpoczął na Wydziale Humanistycznym studia na Uniwersytecie Warszawskim. I to, co jest ważne, on się wychował i w Zabłociu, i w Żywcu. Był człowiekiem związanym z Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej. Wspaniale posługuje się słowem pisanym, bo to państwo sami słyszycie. Natomiast związany był z grupą literacką Gronie, był wiceprezesem, oczywiście był redaktorem Karty Groni, więc człowiek, który potrafił pisać, potrafił mówić. Natomiast szkoda, że tylko taki jeden tomik pozostawił nam. Ja myślę, pani redaktor, że mogłybyśmy właściwie odświeżyć tę historię Okuliara, bo tutaj są przeróżne historie związane z utopcami, z rożankami, z kinem Janosik. I proszę państwa, moja główna wiedza z okresu międzywojennego to jest pan Okuliar, to są oczywiście wywiady, które przeprowadzam od lat, rozmowy przede wszystkim z panem Molińskim, który także potwierdzał tę historię Okuliara. Natomiast ja zawsze namawiam, i to niekoniecznie literatów, humanistów i polonistów, piszcie pamiętniki. Ja bym miała kilka takich pamiętników z XIX wieku, z okresu międzywojennego i nawet gdyby pisane były topornie, każda informacja o procesji Bożego Ciała, a co jedliśmy na Wigilię, a co było na stole wielkanocnym. Proszę państwa, to jest taki materiał i nie martwmy się czasami, nie umiem napisać. Ja czasami mówię, napisz w punktach.
0: No i trzeba przyznać, że nawet jeśli to są wspomnienia po prostu subiektywne poszczególnych osób, to jeśli zbierzemy ich kilka, to jesteśmy w stanie tak merytorycznie, historycznie weryfikować te informacje.
1: Tak, to jest właśnie to. Spisane krótkie teksty na temat obu czajów, proszę państwa, dzisiaj są dla mnie materiałem doskonałym.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
3: SK Beskidy.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: To znowu on, można chyba tak powiedzieć. To znowu on, bo jak co tydzień Matif uczyło, czyli ja witam się z wami. Siemanko, cześć i jak co tydzień odliczam z wami 20 najlepszych rapowych numerów. Nic się nie zmieniło, to wy odpowiadacie za tę playlistę. Nic się nie zmieniło, to od was zależy, które miejsce będzie miał wasz ulubiony kawałek. I tych kawałków nowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O tym wszystkim wam obiecuję opowiedzieć, to już za chwilę, ale zaczniemy jednak od miejsca 20. Ten numer już znacie, bo był tutaj przed tygodniem, na przykład między innymi na 16 miejscu właśnie tydzień temu. Teraz to już 20. White 2115, Kizo i Palar i Rio na żywo.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
4: 20.

0: Rap 20. 20 w Radiu SK. 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: po burzy zawsze wyjdzie słońce. Z takim przekazem przybył do nas Mata i to jest przekaz, o którym chyba warto pamiętać, bo faktycznie ta burza czasem potrafi przyćmić wiele rzeczy. Ale ja tutaj dzisiaj nie od filozofowania, a od polskiego dobrego rapu. Wcześniej słyszeliście też Taco Hemingwaya, atutowego Jędrzeja Zauchę. Kto by pomyślał, w kawałku Tramwaje to spadek z miejsca 9 na 19. Spora różnica. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. SKPL tam głosujecie, a głosowaliście na kawałek Gipsa. Win to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 17.

Zapomnij o mnie, ale oni nie dają o sobie zapomnieć. 27 Fact Demons i MK to 16 miejsce rap 20, spadek z miejsca 13. Cały czas trzymają się bardzo dobrze i cały czas dobrze ich słyszeć. Jedziemy dalej. Teraz czas już na miejsce 15 i to jest pierwszy skok w tym tygodniu, bo do tej pory mieliśmy 4 spadki i jedną nowość, a ten skok zaliczył Samir. Nie mogę spać. To z miejsca 20 już 15.

0: I kolejna nowość w tym tygodniu. Oki, Ewa Farna, Young, Iggy i O Co Chodzi. Jeszcze raz, tak nazywa się ten numer i oczywiście o ile połączenie Okiego, O Co i Iggy'ego nie jest tak zaskakujące, bo to w końcu składy Ojo, o tyle dołożenie do tego Farnej to już coś zupełnie innego. Bardzo dobrze to słyszeć, bardzo fajnie, że ten kawałek znalazł się w notowaniu dziś jako nowość na miejscu 13, ale wcześniej była też inna nowość. 14 to Mighty's Alien i For Money z kawałkiem Deszcz. To już trzecia nowość w tym tygodniu, trzecia nowość w tym notowaniu i mogę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna nowość, która na was czeka. Za to nowością jest to, co wypadło w tym tygodniu z notowania. Są cztery kawałki, które wyleciały, którym nie udało się znaleźć w 20, a w zeszłym tygodniu jeszcze tutaj były. Powiem tak, to Echo od Maty, do tego Quebo Nafiga i Zalia z kawałkiem Nie Ucieknę. Oni byli tutaj długo, no i tym razem się nie udało. Do tego też Żabson i Wiz Khalifa, klasyk i jeszcze Jungle Osia i Chce Tak. Te kawałki wypadły z notowania, możecie je przywrócić, ale wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie, tam decydujecie.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: SK Beskidy.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 10 kawałków za nami, od miejsca 20 do 11. Wchodzimy do najlepszej dziesiątki. Najlepszej dziesiątki polskiego rapu. Jest tego naprawdę dużo, ale zanim zaczniemy odliczać kolejne kawałki, to powiem wam jeszcze o nowościach, które pojawiły się w propozycjach. To Opał i Faustyna Maciejczuk, Nibylandia, do tego też Dudek P56 i Dana Daleko, Daleko, Kubańczyk i Sentino, Baby. Wiem, że na ten kawałek czekaliście bardzo mocno, a do tego jeszcze Szpaku i Fundacja Cancer Fighters. Tego dzieje się naprawdę dużo, bo właśnie, dodajmy, że Szpaku i Nati nagrali kawałek Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to też walka z rakiem. Kibicujemy i trzymamy kciuki, aby to wszystko szło jak najpiękniej. Gramy miejsce 10, Taco, Hemingway, Liwka i Zep i Zep, Frascati.
2: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl. 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zęb.

budzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresem.

chudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawet.

jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi. Ale i tak mnie nie ma w nim, jestem na mieście, robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla mnie

0: Nie da się zasnąć. Podobno 8 miejsce rap 20 to już na pewno. Jonathan Białas, Solar i Nikoś to 8 i to kawałek, który bez zmian jest na tym miejscu. Jedziemy dalej. Teraz czas na 7 i to jest najwyżej notowana dziś nowość. Fukaj, Livka i Chcę Więcej. Miejsce 7.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Majo, jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

0: BDOS 2115, Maja Metzan, Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem. Dis Naraka to miejsce szóste, spadek z miejsca czwartego. Przypomnę, że kawałek Szpaka i Nati, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, nagrany z tej samej inicjatywy na płytę BDOS-a, która będzie wspomagała Fundację Cancer Fighters. Już teraz możecie głosować, bo to kawałek, który dziś pojawił się jako propozycja, a my lecimy dalej z Amsonę i znana to kolejny kawałek, który nie zaliczył żadnej zmiany tydzień do tygodnia.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

out. Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję.

takie kawałki, które będą trzymały się długo na pewno. Już wystarczy spojrzeć na same pseudonimy osób, które są odpowiedzialne za nagranie tego hitu. No i wiadomo, że to jest hit. Miu, PZ, BDOS 2, 1, 1, 5, Fantazje to miejsce czwarte, rap 20. Skok z 10 na 4, pomimo tego, że już kilka tygodni od premiery minęło. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że bardzo lubicie ten numer, a my jedziemy dalej. Gipsy, Kukon, Ty masz. Tydzień temu to było miejsce pierwsze, teraz już trójka.

Ty masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce i spadek z miejsca pierwszego. Teraz czas na dwie zmiany. Dwa kawałki, które zaliczyły naprawdę duże skoki. To nieodpowiedzialne, Chivas. On był na miejscu siódmym, teraz jest już na drugim i coraz bardziej zbliżamy się do jedynki.

To oni odpowiedzialni od Chivasa, to drugie miejsce Rap 20. Przypominam, że to wy układacie playlistę SKPL, tam się głosuje na 20 waszych ulubionych numerów, ale tych numerów jest tam zdecydowanie więcej do głosowania, bo co najmniej 20 dodatkowych czeka na was w propozycjach. Dziś 4 nowe pojawiły się też jako zupełne nowości. Głosujcie, decydujcie. No i słyszymy się dokładnie za tydzień. Matifu, czyło to ja. Tak jak powiedziałem, za tydzień odliczymy kolejnych 20 numerów, ale teraz dowiedzmy się, co wylądowało na miejscu pierwszym. On tydzień temu był na drugim, teraz już pierwsze. California Love, albo w sumie, cytując refren tego numeru, to California Love, White 2115.

0: SKK Beskid.
1: Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.